Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest filtrna woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

Helsing. Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu. Kazek z Seweksu ma wszystko z podlady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek.

Pamiętam, że zanim ciebie poznałem, to miałem zamknięte serce i nie wiedziałem, jak zmieni się świat, kiedy mnie złapiesz za rękę. A teraz chcę więcej i więcej, od życia biorę garść.

0: momencie rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz paść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj Gossip Girl.

0: dzisiaj już oficjalnie możemy ją przywitać. Możemy przywitać jesień.
1: A możemy jej powiedzieć, żeby wyszła? I skąd
0: możemy
1: przyszła?
0: Jej powiedzieć też inne słowa, ale nie możemy tego puścić na antenie.
2: Ale na pewno możemy przywitać was i od razu pytamy, jaka praca, nie śpi ekipa, dajcie znać. Niech się pozdrowią kierowcy z piekarzami,
0: betoniarzami,
2: florystami, żołnierzami,
0: skutnicy.
2: Napisz, jaka praca, nie śpi, co robisz i jesteśmy z ciebie bardzo dumni.
1: A tak naprawdę to chcemy, żebyś nam nagrał głosówkę, bo tak. Chcemy się z wami usłyszeć o poranku, bo jesteśmy z was mega dumni, że jesteście od samego rana na nogach i że my wam możemy w tym porannym zawodzie towarzyszyć.
0: Nagraj nam głosówkę na Facebooka albo Instagrama RMF Max, gdzie pracujesz i dlaczego nie śpisz o tej porze.

0: Co można powiedzieć, kiedy leci tak dobra Rihanna SM w RMF Max od rana? Wstawaj, nie udawaj.
1: Już za chwilę będziemy się wszyscy witali, będziemy się wszyscy poznawali, bo czas rozwiązać naszą zabawę. Jaka praca nie śpi o tej porze, ale najpierw rozwiążmy najważniejsze informacje poranne.
2: Tak jest, będzie flash przy tej okazji. Prognoza pogody to wszystko dla was już teraz punktualnie o 6 w RMF Max.
3: Tu RMF Max. Na flash zaprasza Ania Łopuszańska.
4: To wsparcie dla najmłodszych mieszkańców województwa podlaskiego. Wojewoda podpisał umowy dofinansowujące sale sensoryczne w żłobkach i innych placówkach niepublicznych w regionie. Wszystko dzięki pieniądzom z Ministerstwa Rodziny w ramach programu Aktywny Żłobek.
5: Ostatecznie podpisane przeze mnie umowy dotyczą 16 instytucji opieki, 11 placówek samorządowych w 7 jednostkach samorządu terytorialnego oraz w 5 instytucjach niepublicznych. Bardzo się cieszę, że możemy wspierać naszych najmłodszych mieszkańców. Bardzo istotny jest ten pierwszy świadomy rozwój dziecka, który nie dotyczy książek czy innych elementów, ale raczej takiego bardziej zmysłowego poznawania świata.
4: Mówił nam wojewoda podlaski Jacek Brzozowski. Zielona Góra dopłaci do wymiany starych pieców na bardziej ekologiczne źródła ogrzewania. O wsparcie mogą ubiegać się właściciele nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy i osoby prawne. Maksymalnie można dostać 20 tysięcy złotych na pompę ciepła, 15 tysięcy na fotowoltaikę zasilającą pompę lub ogrzewanie elektryczne. Wnioski przyjmowane są do 25 września, a szczegóły i formularze są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej. Z okazji Światowego Dnia Zwierząt Częstochowe znów opanują merdające ogony. Schronisko organizuje kolejną edycję Psie Chacki, czyli wspólnego spaceru z podopiecznymi. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. A komu się nie uda zapisać na wyprowadzanie psiaka, warto po prostu przyjść na Plac Biegańskiego i tam poznać podopiecznych schroniska.
6: Bardzo się cieszymy, że w tym roku udało nam się zorganizować drugą psiechackę. Tym razem 4 października spotkamy się z Państwem na Placu Biegańskiego w Częstochowie. Dzięki uprzejmości MPK zostaniemy znowu zawiezieni do miejsca docelowego, jakim jest Plac Biegańskiego i tam z tamtego miejsca będziemy spacerować, zachęcać do adopcji.
4: Tego dnia będzie można też wesprzeć schronisko.
6: Na Placu Biegańskiego podczas psiechacki będzie rozstawiony nasz namiot, więc jeżeli ktoś będzie chciał wesprzeć nas karmą, kocami, nakrętkami plastikowymi, które zbieramy cały czas, jak najbardziej może w tym dniu dostarczyć takie dary.
4: Mówiła Marta Pasieka, inspektor w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Częstochowie. Spektakle, kabaret, warsztaty taneczne, edukacyjne, detektywistyczne, survivalowe czy graficzne. Nowochódzkie Centrum Kultury rusza z nowym sezonem. W programie wiele propozycji, także dla dorosłych.
7: Klub Supermama i krakowskie kluby rodziców to są te zajęcia przedpołudniowe. Są zajęcia plastyczne, to galeria Centrum NCK. W tym roku akurat będzie taka nowość, że otworzymy trzecią pracownię, czyli podzielimy już, każda z dziedzin sztuki będzie miała swoją pracownię. Osobna pracownia malarstwa jest przygotowywana.
4: Zapraszał Zbigniew Grzyb, dyrektor Nowochódzkiego Centrum Kultury.
1: 2 minuty po godzinie 6:00. Dzisiaj w kalendarzu jest, który to dzisiaj jest? 23 września i sobie wyliczyliśmy właśnie, że 99 dni pozostało do końca roku.
8: Także jak ktoś czekał na studniówkę, to już jest spóźniony.
1: No, a my byliśmy tak leniwi przy okazji, żeby wam to przekazać i tak to odkładaliśmy, że...
8: jeden dzień. To w tę czy w tamtą, ale jesteśmy z wami cały czas.
1: Dzień dobry, to jest Wstawaj, nie udawaj, to jest poranek w RMF Max. Filip Kliber,
8: Mateusz Marek,
1: Karola Kowalska. Chodź, to już możesz, bo Dracula jest.

0: Tak właśnie brzmi pierwszy dzień jesieni. 9 minut po godzinie 6 z Swedish House Mafia w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateusz.
3: A my pytaliśmy was, jaka praca nie śpi. Jest sporo takich ludzi i są z tego dumni. I bardzo dobrze, my właśnie wszystkich zbieramy na antenie RMF Max, żeby się poznali.
4: Let's go.
5: Siemaneczko wszystkim. No kto może nie spać o tej godzinie? Tylko piekarze. Wszystkiego dla was co najlepsze w pierwszym dniu jesieni i najsmaczniejszego śniadanka, bułeczek i chlebka. Pozdrawiam serdecznie.
4: Najlepsza informacja od piekarzy jest taka, dostaliśmy ją poza anteną, że to już jest sezon na co?
3: Na
4: cynamonki!
3: Nareszcie!
6: Dzień dobry i cześć wam wszystkim. No ja nie śpię o tej porze, bo pracuję na produkcji. Tworzymy routery do internetu.
3: Kurczę, na trzy zmiany produkować routery? To ile jest tego internetu na świecie, że to trzeba tyle ogarnąć?
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Gdzie się piekarz spotka z routermajstrem, jak nie na antenie RMF Max?
0: Tylko tutaj, tylko u nas, tylko kochaj mnie, to Zalia w RMF Max.

0: Ale to jest nuta, to jest Robin Schulz w RMF Max, 16 minut po godzinie 6 i będzie tego więcej, zostańcie po to koniecznie z RMF Max.
1: No i słuchajcie, producent tego leku takiego na otyłość, na pomaganie Ozempiku stracił pozycję lidera, jest teraz tych leków dużo więcej, jest dużo większa konkurencja, no ale za to szykuje lek na łysienie.
0: Ten łysień, sam producent.
1: Wyobraźcie sobie, tak.
2: Wow,
1: tak.
2: To jak tak dalej pójdzie, to znajdą coś skutecznego na przetłuszczone włosy. Może.
1: A to nie jest po prostu szampon? Chociaż nie, ja jestem łysy, to nie wiem.
3: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.

0: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
2: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
3: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
2: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
3: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
2: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
4: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
5: GWM. Go with more.
6: Urodziny RMF Max, więc leci kasa. Mateusz odebrał telefon i zgarnął 2000 zł.
7: O kurczę, to bardzo fajna wiadomość. Matko Boska, nie wiem. Muszę chyba sobie to jakoś przemyśleć.
6: Ponad 20 000 zł w finale. SMS o treści Max na numer 7327 za 3,69 lub wejdź na rmfmax.pl.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.

0: żeby mieć jeszcze lepszą środę. Sugar Babes i Push the Button o równo godzinie 6.30 w RMF Max.
1: Wstawaj!
2: Kliber, Karola i Matełko.
3: To my teraz wciskamy przycisk i startujemy z naszą ulubioną zabawą po godzinie 6, czyli zabawą.
0: Ja nie wiem, co to zmieści. Wypadły ci klucze.
3: Moje klucze, słuchajcie.
4: Gdzie są moje klucze?
3: No dzisiaj jest to zabawa trochę bardziej skomplikowana niż na co dzień, bo dzisiaj są schowane gdzie? No sami posłuchajcie.
0: Słuchajcie,
3: musimy jeszcze to nagrać, żebyście zobaczyli to na Instagramie Poranek RMF Max, tam nas możecie też podglądać. Za chwilę wrzucimy rozwiązanie zagadki wizualne, a tymczasem wy możecie na Messengerze albo na Instagramie RMF Max pisać nam, gdzie Matełko dzisiaj schował swoje klucze.
4: W tej zabawie nie chodzi o dobre odpowiedzi, tylko o jakiekolwiek, więc zaskoczcie nas swoją fantazją. Jest dzisiaj temat, powiedzmy, jesienny, no.
0: Moi drodzy, nagrywajcie nam głosówkę na Facebooka albo Instagrama RMF Max. Pamiętajcie, tutaj nie ma złych odpowiedzi. Gdzie Matełko dzisiaj schował klucze? Czekamy na wasze głosówki. Nie ma złych odpowiedzi. Dobra, zostaw już to, zostaw.
3: Nie, ja to chcę jeszcze nakręcić.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Jako się zmieścił w ogóle do studia, nie? Dobra, Oskar Sym wlatuje.

0: Tu Colors i Prima Donna, nowość w RMF Max na 21 minut przed godziną 7. A widzicie, od samego rana u nas nowości, ale też od samego rana u nas zabawy. Otwórz to. Dokładnie, to jest dźwięk tego, w czym dzisiaj zostały schowane klucze. O, proszę
1: bardzo.
0: No
1: teraz jest łatwiej.
0: I właśnie w tym dzisiaj Mateuszko schował klucze, a to jakie wy macie propozycje, te, które spływają na naszego Instagrama i Messengera, posłuchajcie sami.
1: Halo?
0: A, bo tutaj, ja już wiem co.
1: To już mówiłem, co powiedzieliście. Tak, no, już.
2: Klucze schowane są w dyni, pozdrawiam.
0: No, w dyni? Nie!
1: Ale była podpowiedź, że jesiennie, więc prawie.
0: No i do tego jeszcze mamy schowane klucze w innej propozycji, która brzmi...
3: Klucze są schowane w wydrążonej dyni.
4: To są naprawdę dwie same propozycje.
0: No właśnie, no jakby nie patrzeć.
4: Ale uwaga,
0: ale poczekaj.
5: Mateuszko zostawił klucze w drzwiach. Tak jak ja dzisiaj.
4: I feel you, bro.
1: Okay.
4: Przybijamy piątkę, wiem jak to zostawić klucze w drzwiach. To oznacza zwykle powrót.
1: Rozwiązanie dawać.
4: W parasolu były.
0: Parasolu, drodzy. Ale i tak nas zaskoczyliście, jesteście najlepszą ekipą, dużo zgadujecie.
1: Jak to wyglądało w naszym studiu? Jak wyglądają klucze schowane w parasolu? Sprawdźcie już teraz na Instagramie Poranek RMF Max.
6: Reklama. Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
8: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
9: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
8: Z PSB zawsze się da.
10: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
13: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: I po reklamie.

0: I Like It też. Najbardziej to lubimy, to jest Narcotic Trust. I Like It w RMF Max.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Polacy nie chcą świąt, słuchajcie. To jest szokująca informacja. Polacy nie chcą świąt. Po prostu jesteśmy już zmęczeni świętami w domu. No i zaczęliśmy sobie naprawdę w hurtowych ilościach rezerwować wyjazdy w okresie świąt Bożego Narodzenia i Sylwestra. Po prostu chodzi o to, żeby sobie od rodziny odpocząć, od charówki, żeby w święta po prostu
4: wyjechać zamiast robić święto.
5: No ale tak, nie, przecież o to chodzi, żeby najpierw rano dostać po łapach od matki, żeby wziąłeś coś z lodówki na święta, nie?
0: Tak,
5: no.
0: A potem jeszcze jest ważna awantura z ojcem, bo choinka, lampki nie świecą i mu nigdy nie pomagasz oczywiście.
3: To powinno być zresztą rozplątane rok temu. Tak. No a na koniec jeszcze wujek przychodzi na kolację i pyta, kiedy dzieci, i nikt ci już do siebie nie odzywa przez resztę wieczoru. Amen.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: O, gdyby tylko się dało odpocząć w domu.

0: No, tak dobrze gra RMF Max i to jeszcze przed siódmą, to Liwka. Za chwilę u nas też będzie dobrze, bo będzie Flash Sport i Progoda, ale póki co, no to musimy wam o tym przypomnieć.
1: Ale wczoraj złoiliśmy Niemców. 3-0 pokonujemy w ćwierćfinale na Mistrzostwach Europy Niemców i to było mistrzostwo, jeżeli chodzi o styl w ogóle. Ja muszę przyznać, że jak oglądałem ten mecz, to strasznie się emocjonowałem tym i wszystko widziałem, a ten ostatni set, to jak Niemcy tam już się położyli.
2: Dobra. Najwyższy czas na to, żeby siatkarze pokazali piłkarzom, jak się kopie piłkę, bo niedługo, za 2 dni gramy na Narodowym z Bośnią i Hercegowiną.
1: No, może coś się nauczą w tym czasie, nie?
0: Korki z WF-u, a korki z bieżących wydarzeń u nas już za moment. Flash Sport i Pogoda o 7 dla was. Zostańcie koniecznie.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: Urodzinowa oferta Wiktry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Najlepsze hity cenowe w Brie Commerce już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecommerce.pl. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
3: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
4: Bo teraz w Auchan przy zakupie 2 dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58. I wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: I po reklamie.

0: Marek.
1: Zuśka.
2: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
3: Hey, it's Dua Lipa.
4: Hey, this is Kygo.
5: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max.
7: Hity na Maxa.
8: Hity na Maxa.
9: Sekundy.
10: Siódma jest na zakaże. Zaraz Fresh Sport i pogoda. Kinga Nyka z nami. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, jesienna poranna. Światowi przywódcy obradują w Nowym Jorku. Na forum ONZ trwa debata o najważniejszych wyzwaniach świata. Dyskusje koncentrują się na globalnym bezpieczeństwie, współpracy międzynarodowej i przyszłości samej organizacji. I przy temacie bezpieczeństwa zostajemy. Wschodnia granica Polski z dodatkowymi zabezpieczeniami. Przy przejściach z Ukrainą pojawią się nowe miejsca ukrycia.
12: W wielu miejscach w Polsce od wielu lat nie budowano tego typu infrastruktury, więc tam, gdzie konieczne są takie natychmiastowe działania, nie będziemy czekać na duże prace budowlane, tylko na modułowe rozwiązania, które dostępne są w tym zakresie.
11: Informował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Rząd bierze pod lupę zarobki lekarzy. Przyjął pakiet zmian, który ma ograniczyć pracę na wielu etatach i uporządkować zasady wynagradzania medyków. Co dokładnie się zmieni?
13: Lekarze mają zarabiać dobrze, mówi premier, ale nie może dochodzić do nadużyć.
14: Ortopeda w Grójcu. 3 200 000 za rok.
13: Teraz lekarz pracujący w publicznej placówce nie będzie mógł być zatrudniony na więcej niż 2 etatach. Wyznaczono też górny limit jego zarobków. Przy jednym etacie nie więcej niż 8-krotność pensji minimalnej, czyli nie więcej miesięcznie niż 38 400 zł brutto.
11: Posłowie zajmą się projektem na najbliższym posiedzeniu Sejmu, dodaje Michał Radkowski. Zostawiamy politykę i przenosimy się na sportowe parkiety, no bo tu powodów do radości nie brakuje. Fenomenalna gra polskich siatkarzy. Po pewnym zwycięstwie 3-0 nad Niemcami biało-czerwoni zameldowali się w półfinale Mistrzostw Europy.
15: No to mam nadzieję, że teraz każdy kibic jest zadowolony z naszym grania.
11: No ba, jesteśmy bardzo zadowoleni, a mówił oczywiście Wilfredo Leon. Więcej o tym zwycięskim meczu w Sofii już za moment we fleszu sportowym. No a teraz możemy to już powiedzieć oficjalnie. Mamy jesień. No i jak się okazuje, dla wielu to ukochana pora roku, o czym przekonała się we Wrocławiu Martyna Czerwińska.
16: Nie będę tęsknić za upałami na pewno.
17: A co jest pięknego w jesieni?
16: Wszystko.
11: No i z takim nastawieniem wchodzimy w najbliższe 3 miesiące, a jesień to nie tylko kolorowe liście, ale też prawdziwy spektakl na nocnym niebie. W najbliższych tygodniach będzie można obserwować wyjątkowe spotkania Księżyca, Marsa i Jowisza.

0: Polscy siatkarze rozgromili w Sofii reprezentację Niemiec 3-0 i awansowali do półfinału Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni w dwóch pierwszych setach nie dali przeciwnikom żadnych szans. W trzecim Niemcy odskoczyli na 4 punkty, ale...
1: Nie z nami takie numery. Bardziej gdzieś tam się skoncentrowaliśmy, zaczęliśmy gdzieś wybraniać, zaczęliśmy strzelać z zagrywki i przełamaliśmy.
0: Mówił Kamil Semeniuk. W półfinale już w Mediolanie zagramy ze Słowenią lub Belgią. To rozstrzygnie dzisiejszy mecz. Ale to nie jedyne doskonałe wiadomości z Bułgarii. Na bokserskich Mistrzostwach Europy Angelika Krzysztoforska, Natalia Kuczewska i Kinga Krówka wywalczyły awans do półfinałów i zdobyły 3 co najmniej brązowe krążki. Dzisiaj pierwsze półfinały. A za godzinę w sporcie ważna deklaracja Roberta Lewandowskiego.

0: pierwszy dzień jesieni, no i od razu pełne zanurzenie w klimat. Chmury, chwilami deszcz, wysoko w Tatrach śnieg. Dzisiaj w całej Polsce więcej chmur niż słońca, ale przejaśnienia będą się pojawiać. Bez deszczu na zachodzie kraju, na pozostałym obszarze mogą przydać się parasole, przede wszystkim w okolicach Suwałk. Temperatura maksymalna od 13 do 15 stopni na wschodzie, w centrum nad morzem 16, a najcieplej 18-19 stopni i najpogodniej dziś na zachodzie kraju.
1: Hity na maksa.
2: Ale to dobrze, słuchajcie, bo od dzisiaj oficjalnie przez mniej więcej jakieś pół roku mamy z głowy spór o klimę w pracy. Czy cieplej, czy zimniej, czy okno otworzyć, czy zamknąć. Wszystko jest jasne.
3: Jak ci zimno, to się ubierz. To jest stała zasada. Ale dobrze, dzień dobry wszystkim.
2: Cieplutko was witamy. 4 po 7 w RMF Max. To jest Wstawaj, nie udawaj.

0: To jest zaklęcie, żeby była dobra środa. To jest Dua Lipa i Don't Start Now. Jest 9 minut po godzinie 7.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Szukamy ludzi, którzy jadą z dzieciakami do szkoły i mają je w samochodzie, bo będziemy bawić się wszyscy w to, czy damy radę odpowiedzieć na pytania od dzieciaków na poziomie podstawówki.
3: To jest bardzo dobre pytanie, postaramy się, ale wiadomo, różnie to wychodzi. Dzisiejsza, słuchajcie.
0: Wy nas grillujecie, jest śmiesznie i zobaczymy, kto tu jest taki mądry.
1: Dzisiejsza kategoria.
2: Język polski.
0: Ale to powiedział.
3: Profesor Mateusz to powiedział.
0: Więc teraz zgłaszacie się nazwą drużyny, którą wymyślicie. Dzisiejsza kategoria nazwy to język polski. Niech będzie śmiesznie, niech będzie ciekawie. Wybierzemy naszym zdaniem najbardziej pojechaną nazwę.
3: A wysyłacie tak, tam, gdzie zawsze, czyli pod 3001 SMS-em. Koszt jak za każdego zwykłego SMS-a. Najśmieszniejsza, najciekawsza nazwa. Język polski to jest kategoria. Teraz odliczamy 3, 2, 1. Wymyślicie nad nazwą, a my zaraz wybieramy tą najciekawszą.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
2: I do zgarnięcia jest 100 kieszonkowego.

0: Shakira sprawdza sportową obecność w RMF Max. To daj, daj.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: A my już za chwilę sprawdzimy wiedzę z podstawówki z klasy piątej, czwartej.
4: Mniej więcej, tak.
3: Mniej więcej w tym, ponieważ jest z nami w porannej zabawie. Do tablicy. Proszę, ekipa typowych niełuków. Siemano!
5: Siema, cześć, jedziemy właśnie do szkoły.
3: Elegancko.
0: Jest Gosia, jest Piotrek, witajcie w RMF Max.
3: Piotrek, czy jesteś gotowy, żeby zadać nam trudne pytania z języka polskiego?
5: Jestem gotowy.
3: Dobra, to Piotrek, wybierz sobie, kogo grillujesz. Kliber, Karola czy Mateuko?
5: Karola.
3: Karola, elegancko.
0: Super.
3: To
0: dzięki,
3: zaczynamy.
0: Piotrek.
4: Idealnie.
0: Dzięki, no.
2: Do tablicy, proszę.
5: No, dawaj. Jak pisze się wyraz wsówka?
3: Wsówka, Karola.
0: Wsówka,
3: tak? No, tak. Wsuwasz te codziennie i co?
0: Wsówka, a nawet mamy teraz wsówka, no to przez U otwarte.
5: Dokładnie.
3: Ale byłem przekonany, że zamknięte. Dobra, drugie pytanie, dawaj Piotr, grillujemy dalej.
5: Ile litej ile litej ma słowo konstantynopolitaneczka?
3: Ona liczy na palcach, nie? Karola, przecież ty nawet nie masz tyle palców.
0: 18.
5: Dokładnie.
4: Wow! Ale jak ty to, Piotrek, pięknie powiedziałeś, Konstantynopolteloteczka.
0: Nawet my tego nie potrafimy.
3: Konstantynoczapeczka.
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj poranek RMF Max.
3: O, ale to były pytania, ja się spociłem, nie?
4: Typowe niełuki, wymyśliły świetne pytania z języka polskiego, dzięki bardzo.
0: Stówka dla was, słuchajcie.
3: I do usłyszenia już jutro, bo jutro też będziemy się bawić w zabawie do tablicy, proszę. A tymczasem Sylwia Bampa, On Tonight.

Sylwia Bamba w RMF Max, 18 minut po godzinie 7. Wiemy, piszecie, że chcielibyście jeszcze raz zabawę do tablicy, proszę. Jutro kolejna okazja do zgarnięcia stówka. Bądźcie z RMF Max, słuchajcie nas tuż po 7.

0: w dobry nastrój wprawia Black Eyed Peas. 2 minuty już przed godziną w 7.30 w RMF Max.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Najważniejsze informacje, zanim się wjedzie do pracy. Egipski piłkarz z brytyjskiej ligi, czyli Mohamed Salah, stworzył w Turcji absolutnie nową atrakcję, jeżeli chodzi o turystykę. Usiadł sobie chłop na skalę, tam sobie zrobił zdjęcie, wrzucił je na Instagrama i teraz ludzie po prostu ustawiają się w pielgrzymkach, ustawiają się w kolejkach.
4: Do kamienia?
3: Tak, żeby zrobić sobie na tym samym kamieniu zdjęcie. Niektórzy nawet całują, rozumiesz to? Niektórzy całują te skałę.
4: To jest dobry piłkarz.
3: No, bardzo dobry piłkarz. No, jeden z lepszych na świecie, nie?
4: A to fajnie, to może nasi piłkarze powinni mieć sesję, nie wiem, w lesie albo w czytelni.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: W sumie ja bym zrobił sobie zdjęcie z takim drzewem, na którym usiadł szczęsny, nie?
4: Czyli, super.
3: No,
0: a to coś daje? Jakąś super moc? Czy co, o co chodzi?
3: Tak, no, zamienia się w drewno. No. Gips i go. Ale możesz na wystąpieniu w przedszkolu wystąpić, nie?
0: Albo na meczu reprezentacji.

0: Axwell, a jak Axwell zagra, to aż się chce do roboty iść. 7:38 w RMF Max, to jest poranek, dzięki któremu wstaje wam się i żyje wam się lepiej przy okazji.
1: No i takie mamy też informacje. Skarbówka, powtórzę, sprzedaje samochody za grosze. To takie, które zostały skonfiskowane, które przeszły na Skarb Państwa.
2: Ale teraz to można ile kupić.
1: Są bardzo różne, nawet wystarczy kilka stówek. Co prawda to z jakiegoś Golfa z 2002 roku, ale naprawdę można bardzo tanio ogarnąć.
0: Znaczy to nie jest jakiś lewy, nie? Normalnie data państwowe załatwia.
2: No tak. No i tak przy okazji to też jest jedyna rzecz, jaką możesz mieć od skarbówki, która może cię ucieszyć.
3: 3 minuty. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
7: może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
10: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
9: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka, różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
11: I po reklamie.

0: Halo Disco przynoszą nam trochę słońca w ten pierwszy jesienny dzień. 5 minut do godziny 8 pozostało.
1: No właśnie, a za nami równonoc jesienna, czyli od dzisiaj dzień staje się coraz krótszy, a noc coraz dłuższa.
2: No ale to, przepraszam bardzo, to nie powinno działać tak, że jak jest dzień krótszy, my krócej chodzimy do pracy?
1: Tak.
0: Ja w ogóle teraz to czuję, że tak się wyśpię, że to będzie równonoc, ale przez G, nie?
1: No to byle tak, słuchajcie, do marca, to już tuż, tuż. Tuż, tuż też do 8 za 5 minut flash i prognoza pogody.
3: Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
9: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Tylko w środę 23 września zrób jednorazowe zakupy za 149 zł i zgarnij voucher o wartości 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w piątek 25 września przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
10: I po reklamie.

0: Tu RMF Max, tu najważniejsze informacje, flash, sport i pogoda i oczywiście Kinga Nega za mikrofonem. Hej, dzień dobry.
1: Oczywiście jestem. Wojskowe samoloty ponownie na polskim niebie w związku z rosyjskimi atakami w Ukrainie. Mieszkańcy Lubelszczyzny dostali alerty RCB. To działania prewencyjne, podkreślają wojskowi. Lotniska w Rzeszowie i Lublinie po przerwie wróciły dosłownie przed chwilą do normalnej pracy. Stała obecność amerykańskich wojsk w Polsce wciąż jest tematem rozmów. Dyskusje toczą się przy okazji trwającej w Nowym Jorku sesji ONZ. Szef polskiej dyplomacji nie ukrywa, że liczy na szybkie decyzje w tej sprawie.
2: To jest na koniec decyzja amerykańska, a prezydent Trump powiedział publicznie, że sprawa jest bliżej niż dalej.
1: Mówił Radosław Sikorski. Gorący tydzień na rynku najmu to oczywiście ma związek ze zbliżającym się początkiem nowego roku akademickiego. No i tu dobra wiadomość, dostępnych lokali jest więcej niż w ubiegłym roku.
3: Liczba nowych, unikalnych ofert jest aż o 26% wyższa niż przed rokiem.
1: Jeżeli chodzi o ceny najmu, te wzrosły średnio o 3%. Znacznie podrożały za to akademiki, nawet o 18%.
3: Największą podwyżkę odnotowaliśmy na Uniwersytecie Śląskim. Tutaj najtańsze miejsce, czyli w pokoju trzyosobowym w domu studenckim Bakałasz, zdrożało z 550 zł do 650 zł.
1: Mówił Jarosław Sadowski z Rękomatu. Studenci liczą teraz koszty najmu, a my sprawdzimy, ile wcześniej wydaliśmy na wakacyjny relaks. Nowe dane pokazują, że Polacy chętnie inwestowali w odpoczynek, słońce i wakacyjne przyjemności. Na letni urlop średnio wydaliśmy 3,5 tysiąca złotych za osobę. To o 150 zł więcej niż rok temu.
4: Polacy podróżują przede wszystkim tam, gdzie jest słońce. Uwielbiamy all inclusive, ponad 82%. Polacy uwielbiają też luksus. Tutaj króluje Turcja, Grecja i Egipt.
1: Dlaczego wybieramy właśnie te kierunki?
4: Myślę, że to jest bardzo dobry stosunek serwisu do ceny. To znaczy Turcja, Grecja i Egipt zachęca nas zarówno 4- i 5-gwiazdkowymi hotelami, jak i właśnie tym serwisem all inclusive, który Polacy tak bardzo uwielbiają.
1: Mówił Paweł Radoliński z Polskiej Izby Turystyki.
0: Ale ten pan miał piękny głos. Czy może dołączyć do poranka RMF Max?
1: Jestem za.

0: Dlaczego tylko dziewczyny były za? Dobra, sport. Trwa zgrupowanie piłkarskie kadry Polski przed 4 meczami w Lidze Narodów. Zagramy ze Szwecją, Bośnią i Hercegowiną oraz Rumunią. Polacy po raz pierwszy wystąpią na drugim poziomie tych rozgrywek.
1: Myślę, że to są drużyny na naszym poziomie, więc mam nadzieję, że będziemy grali nie tylko stwarzali sytuacje, strzelali bramki, ale też zdobędziemy punkty w tych meczach. Wiadomo, że to jest to ciężki terminarz.
0: Ocenia Robert Lewandowski pierwszy mecz w piątek, a kapitan zapewnił też, że nie ma jeszcze zamiaru rezygnować z gry w kadrze. Ciągle czuję się zmotywowany, mam ambicje, ciągle mi się chce, mówił Lewandowski na konferencji. Ukraińska tenisistka Oleksandra Ołyjnikowa będzie rywalką Maji Chwalińskiej w drugiej rundzie turnieju WTA w Singapurze.
2: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
0: Mamy jesień, no i to widać i to czuć. Dzisiaj sporo chmur, parasole przydadzą się na pewno mieszkańcom północnego wschodu, ale w wielu regionach może pokropić. Na termometrach 12 stopni w Suwałkach, 14 w Białymstoku, 16 w Warszawie, Szczecin, Gorzów, Wrocław, tutaj 17-18 stopni bez deszczu i ze sporą ilością przejaśnień.
3: Dobrze, potwierdźmy to oficjalnie, komisyjnie. Jest jesień, prawda?
4: Tak.
3: No dobrze, no to w takim razie po 8 my odpalamy jesienne bingo w RMF Max.
5: Przygotujcie sobie coś, co wam się kojarzy z jesienią, do skreślenia.
3: Będziemy się razem bawić, zostańcie koniecznie z RMF Max, a żeby było trochę cieplej, chociaż odrobinę. To mamy dla was gorące hity na maksa. Kygo i Take Me Back już teraz prawie 5 minut po 8.

0: Robimy tak, żeby dobrze, najlepiej na świecie jechało się wam do pracy. To Agnes w RMF Max, 11 po 8.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: I słuchajcie, czekajcie, dobrze to jest, oni się nie pomylili? Dzisiaj jest do wygrania 23 tysiące złotych, to jest...
4: No tak napisali przecież na mnie, no to chyba
3: 1000 złotych za odebranie telefonu,
0: no
3: tak, jak do ciebie zadzwonimy.
0: To codzienność w RMF
3: Ale
0: Max.
3: Główna nagroda 23 tysiące złotych?
4: Ja nie wiem, wow. Możemy w ogóle o tym powiedzieć?
3: Tak, no lecimy w tym, grubo, urodzinowy deszcz nagród, dzisiaj do zgarnięcia 23 tysiące złotych koła, mówiąc potocznie.
4: Więc jeżeli chcesz taki hajs wygrać dzisiaj, to nie czekaj dłużej z SMS-em, weź teraz telefon do ręki, wpisz sobie w wiadomości Max, wyślij to na numer 7327, zapłacisz 3,69, ale chłopie, ale dziewczyno, grasz o 23 tysiące złotych.
0: Co więcej, każde zgłoszenie bierze udział nie w jednym, a w dwóch losowaniach, tym dzisiejszym i piątkowym, więc to jest podwójna okazja na 23 tysiące złotych.
3: No albo sprawdź sobie super bonusy na rmfmax.pl, no.
4: Także mordeczko, umówmy się. Teraz wchodzisz na rmfmax.pl albo wysyłasz SMS-a Max na 7327. Słuchasz sobie hitów na Maxa i czekasz na telefon od RMF Max.

0: Hej, hej, Michiko, to DJ Godża.
1: A, dobry numer, RMF Max oczywiście.
2: Nie byłby tak dobry bez Mateusza Marka. Mm-hmm. To jest RMF Max, to jest poranek Wstawaj, nie udawaj. Do Polski, słuchajcie, dotarło Grandma Turizm, czyli taka turystyka babciowa.
3: W sensie, jak co, wstajesz o 5 rano i patrzysz w okno i sprawdzasz turystów, którzy ci przychodzą pod oknem, tak? To o to chodzi?
2: Nie, chodzi o to, że wracamy do korzeni, jesteśmy zmęczeni tym cyfrowym światem w telefonach, no i szukujemy takich analogowych śladów swoich przodków, czyli jeździmy tam, gdzie prababcie mieszkały. Uczymy się tego, co prababcie robiły. Na przykład modne są w związku z tym warsztaty z pieczenia chleba.
3: O, fajne.
1: A to babcia teraz nie zamawia rano bułek przez apkę, bo nie miała cateringu akurat dostawy?
3: O, fajne rozrywki, ja też takie lubię, rozrywki dla starych ludzi, na przykład jak się leży i nic nie robi.
1: O, fajne.
3: Bujasz się w fotelu, fajne to jest. No. Reklama.
4: Planujesz jesienny remont? Zacznij

0: szybką dostawą Allegro Smart.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm. Dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
13: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
14: No ja. Właśnie otwieram firmę.
13: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
14: To tak się da?
13: No ba.
15: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
16: I po reklamie.

0: Jeśli myślicie, że ten numer wprawił was w dobry nastrój, to spokojnie, poczekajcie na to, co będzie w RMF Max za chwilę, to Avicii.
1: Wstawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Dobra, Mateuko, bo ty wymyśliłeś tę zabawę, nie? Opowiedz, o co tu chodzi.
4: Nasza zabawa to jesienne bingo. Wymieniamy rzeczy jesienne. Jeśli ktoś się powtórzy, odpada. Jeśli komuś się skończą rzeczy, odpada. A wy będziecie mogli nam dosyłać albo dopisywać swoje propozycje. Lecimy
0: ale
4: z tym.
0: Super.
3: Dobra, gotowi? Ja
0: tak.
3: Zaczynam pierwszy. Płaszcz.
4: Okej. Okay. Jesienne palto.
0: Parasol.
3: Kocyk.
4: Kakao z pianką.
0: Kalosze.
4: All inclusive w Turcji.
3: No co?
4: Dobra. Sesja zdjęciowa w liściach.
0: Herbatka.
3: Świeczki. No dobra, już się zapisałem, nie? Dobra, to świeczki, teraz ty.
4: Tak, bigos.
3: Czemu bigos?
4: No bigos jest jesienny, nie?
0: Szarlotka.
4: Katarek. Ciasto śliwkowe.
0: Śliwki.
4: Szalik. Szarlotka z cynamonem.
0: Dynia.
4: Nie mam nic więcej.
3: Ja też.
0: Filmy o Harrym Potterze.
3: Nie!
0: Prawdziwa jesieniara.
3: Karola musi wygrać. Czemu?
4: Ale jak ktoś ma jeszcze taki pomysł, to koniecznie, bo ja nie wiem co jeszcze.
3: Sweter!
0: Kasztany, śliwki, żołędzie. Jest tego dużo, panowie.
3: Kończymy.
4: Dobra, dzięki.
0: Amatorzy.
3: Super.
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
3: No i też pamiętajcie, że możecie nam cały czas na Messengera albo na Instagrama dosyłać swoje jesienne propozycje. Zabawcie się w bingo.
0: Zagrajcie koniecznie z nami, a już teraz u nas jesienna zalia.

0: My z tym porankiem Everlasting to Armin van Buuren. 7 minut po wpół do 9, a to jest Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
1: To będzie najwyższa historyczna kwota, jeżeli chodzi o tę nagrodę w 125-letniej historii słynnego wyróżnienia. O co chodzi, zapytacie? Chodzi o nagrodę Nobla, ponieważ od października Fundacja Noblowska poinformowała, ta nagroda wzrośnie o 1 000 000 koron szwedzkich.
0: Na polskie to będzie?
1: No,
0: 400 tysięcy złotych.
1: Tyle, ile jest, no dokładnie.
2: A nie, to chyba teraz to będę startował. Teraz tak.
0: Ale która? Pokojowa literacka?
2: Nie,
0: która?
2: Wybierajcie mnie.
1: No, dla niego to na Jobla można dostać bardziej.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: I po reklamie.

0: Kasia.
1: Jestem Radek, a to moja ekipa.
2: Hey, this is Calvin Harris.
3: Cześć, tu Daria Zawiałow.
4: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Hity na maksa.
6: Hity na maksa.

0: Uwielbiamy słyszeć go o poranku. Somber My Body Isn't Ready. To jest RMF Max.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Matełko.
3: No i słuchajcie, kto by się wybrał w taką podróż? Jest do odwiedzenia 220 portów, 371 dni, czyli szybko szacując ponad rok. To jest najdłuższy rejs świata luksusowym statkiem Regatta, który jest teraz tak płynie. Jest ogromny, ogromny, luksusowy. Ma baseny na dachu, ma wariactwo.
4: Super, super.
0: A to tam są tylko tacy ludzie, co pracują zdalnie?
4: Chyba tak. Ja tylko mam nadzieję, że oni zatankowali na zapas, nie odrobinę wcześniej.
1: Pamiętaj,

0: 8.56 w RMF Max. To oznacza, że 4 minuty pozostały do 9. Ja szybko liczę. A to oznacza, że punktualnie już za chwilę będzie Flash i prognoza pogody u nas. Zostań i posłuchaj.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
10: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
9: Polecam Michel Moron.
10: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: I po reklamie.

0: Grzegorz,
1: Asia,
2: Martyna,
3: Lady Gaga.
4: Z tej strony modelki
5: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
6: Hity na maksa.
7: Hity na maksa.
8: Jest 9:00. Na Flash RMF Max zaprasza Ania Łopuszańska.
9: Flash o 9:00 otwierają najnowsze doniesienia o sytuacji na polskim niebie. Wojskowe samoloty wróciły do swoich baz po tym, jak o poranku poderwano je w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Tymczasem do służb spływają informacje o głośnym huku słyszanym w wielu miejscach centralnej Polski. Wojsko przekazało, że jego źródłem było przekroczenie bariery dźwięku przez samoloty bojowe. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał z kolei, że posiada dane wywiadowcze, według których Rosja przygotowuje kolejny zmasowany atak na jego kraj. Taką informacją podzielił się z premierem Wielkiej Brytanii podczas ich rozmowy w Nowym Jorku.
8: To jest RMF Max.
9: W RMF Max zaglądamy na ulicę Gdyni, a tam sporo aut. Wolniej jedziecie m.in. Morską i 10 lutego. Nogę z gazu warto też zdjąć na ulicy Wielkopolskiej oraz Alei Zwycięstwa. To ma być przestrzeń na wspólne spędzanie czasu, ale także na rozwijanie zainteresowań i wymianę doświadczeń. Przy ulicy Jasnogórskiej Związek Dużych Rodzin 3+ Koło w Częstochowie otworzył miejsce przyjazne rodzinie. To jedno z trzech takich miejsc w Polsce.
10: Idea jest taka, żeby rodziny się mogły tutaj spotykać, spędzać razem czas, korzystać z oferty warsztatowej, edukacyjnej, ale też tworzyć przede wszystkim takie więzi i budować takie możliwości samopomocowe. To jest bardzo ważne nasze działanie i widzimy właśnie w Częstochowie, że to się sprawdza i cieszy się dużym zainteresowaniem wśród rodzin.
9: Mówił Mariusz Sidor, dyrektor zarządzający Związku Dużych Rodzin 3+. Po ponad 5 miesiącach, 2 przejściach przez Atlantyk i tysiącach przebytych mil morskich, Dar Młodzieży ponownie zacumuje w Gdyni. A więcej na ten temat już teraz powie nasza reporterka Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak.
11: W samo południe przy Nabrzeżu Pomorskim żeglowiec był w podróży od 16 kwietnia. Tegoroczna wyprawa szkoleniowa prowadziła przez porty Europy i Stanów Zjednoczonych, a jednym z najważniejszych wydarzeń był udział fregaty w obchodach 250-lecia Stanów Zjednoczonych podczas Wielkiej Parady Jednostek w Nowym Jorku. Rejs jak zawsze był przede wszystkim czasem praktyk studentów Uniwersytetu Morskiego, którzy dziś wracają do Gdyni.
9: Tyle od naszej reporterki. W RMF Max jesteśmy na bieżąco z tym, co w waszej okolicy. A już jutro rusza Gra Miejska Bezpieczny Ciechanów 2026. W akcji będzie uczestniczył Bank Żywności. W jakiej roli?
12: Bank Żywności dostał bardzo ważną rolę, gdyż będziemy dzielili się informacją, jakie zapasy należy przygotować na 72 godziny kryzysowe, czyli na ten czas, kiedy gdyby wydarzyło się coś w przestrzeni, coś, co zagraża naszemu bezpieczeństwu, to co powinniśmy mieć w domu, co możemy sobie przygotować już teraz.
9: Mówiła dziś naszemu reporterowi Dorota Jezierska, prezes Banku Żywności w Ciechanowie. Stoisko placówki będzie dostępne jutro w kamienicy przy Warszawskiej od 9 do 14.
13: Będzie ładnie?
6: Za chwilę pogoda w RMF Max.
9: Dziś niemal w całym kraju nacieszymy się promieniami słońca i co prawda nad naszymi głowami krążą też chmury, ale z czasem ma być ich mniej. Gdzieniegdzie przydadzą się przeciwdeszczowe kurtki. Mowa o południowej Polsce, ale także o Pomorzu, Mazurach czy Mazowszu. Dziś słupki rtęci nie podskoczą wysoko, ale będzie w miarę ciepło. W Szczecinie spodziewamy się 19 stopni Celsjusza. Termometry w centrum pokażą 16 na plusie, a najchłodniej dziś w Krakowie 13 kresek.
6: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
14: O, tyle mam energii po poranku. O, ale było. Wow. O,
15: ale to będzie jesień. Dobrze, że zaczęliście tę jesień właśnie z RMF Max. 4 minuty po 9:00. Wstawaj, nie udawaj, mówi do widzenia. Filip Kliber.
16: Karola Kowalska.
17: Mateusz Marek.
15: Ale spokojnie, Temper City jest, nie?
17: Sorry, się darłem. Przegięłem, nie? Przegięłem?
16: Już z tobą nie rozmawiamy.

Seasons, Eli Oaks i Lavinia w RMF Max. Także same dobre wiadomości, takie fajne nuty lecą z głośników. Tę najtrudniejszą poranną część dnia mamy już za sobą, bo już jest po 9:00. No i też mamy dzisiaj pierwszy dzień jesieni. Dlaczego to jest dobra wiadomość? Dlatego, że już nie odliczamy, nie czekamy jak po prostu pod toporem na koniec lata. Ojej, ile tego lata jeszcze zostało. Nie, już mamy to z głowy, już możemy odliczać do świąt, a potem do kolejnych wakacji. No i wśród tych dobrych wiadomości odpalamy jeszcze byle do obiadu najlepszy program do słuchania w pracy. Dawid Miązek, dzień dobry, i Kaśka wjeżdża, Katy Perry, California Girls. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

za smarki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za 6

Quebo na Fide z Darią Zawiałą w Bubble Tea w RMF Max. Quebo na Fide, czyli facet, który z plotek o sobie to mógłby pewnie książkę napisać. Inna sprawa, że często te plotki się potwierdzały po prostu. No, choćby z tym zakończeniem kariery. Jak pierwszy raz zakończył karierę muzyczną, to plotkowano, że pewnie wkrótce wróci. No i nie zgadnijcie, wrócił. Teraz to już niby zakończył na pewno, ale zobaczymy. No, ale słuchajcie, a propos plotek, bo to jest nasze pytanie dnia dzisiaj do pracy o najdziwniejsze, najciekawsze plotki, które krążyły u was w pracy. Można się pochwalić anonimowo zupełnie, można nam napisać na 3001 SMS-owo albo na Messengera, można też głosówkę nagrać. U nas na przykład niedawno, ja zacznę, u nas w pracy była niedawno taka plotka, że jeden z naszych kolegów po cichu, uwaga, zaręczył się z Edytą Górniak. No, szybko się okazało, że to była tylko plotka, ale do dzisiaj niektórzy mu tam w kuchni śpiewają: jesteśmy połączonym jednym światem. A jakie najdziwniejsze ploty u was w firmie krążyły? Jak nie w firmie, to może być w grupie, na studiach, w szkole. Obojętnie, dajcie znać, po prostu pochwalcie się tymi najciekawszymi plotkami. Kto mnie najbardziej zaskoczy, zgarnie gadżety RMF Max. Mam tu parę zestawów pod ręką. 3001 albo Messenger RMF Max.

0: Animal od Kacaj w RMF Max. Dzisiaj, słuchajcie, mamy ten pierwszy dzień jesieni. Okej, szoku nie ma, przecież jesień tak naprawdę mamy od 3 tygodni za oknami. No ale słuchajcie, to, że lato się skończyło, to nie znaczy, że nie można gdzieś jeszcze sobie polecieć, zakosztować tego lata. Nawet wcale nie trzeba daleko lecieć. Nawet w Europie są miejsca, gdzie teraz jest grubo powyżej 20, a nawet prawie 30 stopni. Cyprze, Malto, o was mówię. No i jeśli chcielibyście sobie taką na przykład wycieczkę, takie spóźnione wakacje zrobić, a na przeszkodzie stoi tylko kasa, to tę przeszkodę możemy szybciutko usunąć, bo u nas w urodzinowej zabawie urodzinowy deszcz nagród. Dzisiaj, uwaga, 23 tysiące złotych do wygrania. Taka jest pełna pula. 1000 złotych to masz już za samo odebranie telefonu, jak do ciebie będziemy dzwonić, a może być znacznie więcej, może być 23 tysiące złotych i więcej, to też masz teraz szans na wygraną, bo lecimy z szybciutką, ale naprawdę szybciutką, 6-minutową ekstra rundą bonusową. Przez te 6 minut 600 razy pomnożymy wszystkie wasze zgłoszenia. Te SMS-owe, czyli hasło Max wysłane pod 7327 za 3,69 i te internetowe na naszej stronie rmfmax.pl. Tam zapraszam, zgłoście się do gry, a my zajmiemy się resztą, to znaczy mnożeniem waszych szans. I to aż 600 razy, tylko przez 6 minut. rmfmax.pl albo 7327 i hasło Max.
1: Reklama.
2: Aha, chyba będzie padać.
3: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi?
4: To będzie deszcz nagród.
5: Urodziny RMF Max. Nawet 23 tysiące złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69 lub wejdź na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: I po reklamie.
10: Z tej strony Asia,
11: tu Ola i Jarek.
12: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
13: Cześć, tu Oskar Cyms.
14: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Hity na maksa.
15: Hity na maksa.
16: Dziś niemal w całym kraju nacieszymy się promieniami słońca i co prawda nad naszymi głowami krążą też chmury, ale z czasem ma być ich mniej. Gdzieniegdzie przydadzą się przeciwdeszczowe kurtki. Mowa o południowej Polsce, ale także o Pomorzu, Mazurach czy Mazowszu. Dziś słupki rtęci nie podskoczą wysoko, ale będzie w miarę ciepło. W Szczecinie spodziewamy się 19 stopni Celsjusza. Termometry w centrum pokażą 16 na plusie, a najchłodniej dziś w Krakowie 13 kresek.
15: RMF Max.
5: RMF Max.
15: RMF Max.

I od momentu, kiedy ten numer poszedł wiralem, to wiemy, że jak zamykasz oczy przy tej piosence, to wszystko jest dobrze, także obowiązkowo trzeba przynajmniej na chwilę zamknąć oczka. Just Jack Style i on Turn the Lights Off. Mam nadzieję, że dobre wiadomości też za chwilę, przynajmniej w większości dobre wiadomości już za chwilę w Fleszu. No i w prognozie pogody tu to chyba będzie trudniej, ale nawet jakby nie, to dobra wiadomość jest taka, że ja jeszcze przed 10 mam dla was kolejny przyjemny hit i to taki przez duże H. Tame Impala i Loser.

0: decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
5: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
4: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
5: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
4: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
6: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
7: GWM. Go with more.
8: I po reklamie.
9: Tu Radek.
10: Z tej strony Asia.
11: Hi, this is Kaskara.
12: Hej, tu Roxy Węgiel.
13: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
14: RMF Max.
15: Hity na maksa.
16: Hity na maksa.
17: Dziś humory mogą być kiepskie, bo warunki biometeo nam nie sprzyjają. Nad częścią Polski krążą chmury, ale i tak w większości województw nacieszymy się też słońcem, chociaż na południu w centrum czy na północnym wschodzie może przelotnie popadać. Słupki rtęci idą w górę. Najcieplej będzie w Szczecinie. Tam spodziewamy się 19 na plusie, trochę chłodniej w centrum, a najniższa wartość, jaką pokażą dziś termometry, to 13 stopni Celsjusza i będzie to Kraków.
18: Jak wierzyć kalendarzowi, to dzisiaj jest dzień spadającego liścia. Chodzi w tym święcie o takie przywitanie wiosny na wesoło, ale powiem wam, że mnie to się bardziej kojarzy z szatnią męską na WF-ie, gdzie nie wiadomo, z której strony się liścia spodziewać. No, takie zabawy chłopaków, wiadomo, co chodzi. Swedish House Mafia, Lake Lane, początek godziny 10. Happiness is Subset. Dawid Miązek, witajcie, to jest Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy.

przez całe lato mówiliśmy nie, wbrew tytułowi, to jeszcze kawał lata przed nami, no ale to już nieaktualne jest. Ostatni dzień lata, Gibbs, Ego i 4Bunny w RMF Max. Znaczy tytuł nieaktualny, ale piosenka świetna, dlatego cały czas gramy. Dobra, lato, nieważne, trochę słońca, jak nie za okna, to z głośników mamy taki bardzo słoneczny numer, także wysmarujcie się jakimś SPF-em 50 i żal z nami, moving to the sun.

No, gdyby nam ktoś jakiś miesiąc temu powiedział, że Mata nagra swoje wersy do kawałka Aicha R&B, no to byśmy powiedzieli, że jakaś totalnie dziwna plota, a tu proszę, okazała się prawdziwa. No a my tak się składa dzisiaj w RMF Max, pytamy was o najdziwniejsze ploty, które krążyły u was w pracy, czasem może i kończyły, w pracy, w firmie, albo nie wiem, na uczelni, w szkole. Tutaj niepodpisana wiadomość, urodziłam synka, poszłam na macierzyński i jeszcze siedząc w domu dowiedziałam się, że w firmie krąży plotka, że zaszłam już w kolejną ciążę, bo mi się nie chce wracać do pracy i to jeszcze z bliźniakami. Szkoda, że ja nic o tym nie wiedziałam. No widzisz, jak to się można zaskoczyć. Tutaj mam taką wiadomość. U nas krążyła plotka, że ojciec Tadeusz, tak, ten ojciec Tadeusz z tego Torunia będzie sponsorem toruńskiego żużla. No, kto Boga temu zabroni. A tu bardzo fajna wiadomość od Przemka. O mnie krążyła w pracy plotka, że mam romans z żoną szefa. Do szefa to dotarło i powiedział: słuchaj, ja nie wiem, co jest między wami, ale jak chcesz, to bierz. Przemek, gadżety RMF Max lecą do ciebie. Jak wy też chcecie zgarnąć zestaw gadżetów, pochwalcie się najdziwniejszą plotką, która krążyła u was w firmie. 3001 albo Messenger RMF Max. Można też głosówkę nagrać. Dabdok, Svezo, Zark, How does it feel?

0: Ale dobra nowość od Lost Frequencies i Mari Froes, Paradise of RMF Max. Na chwilę zostawiamy te hipnotyzujące brzmienia, bo ja mam do was, do ciebie, mam bardzo ważnych kilka pytań. Chcesz zgarnąć 23 tysiące złotych? No raczej, że chcesz, to co masz nie chcieć? Chcesz za samo odebranie telefonu zgarnąć 1000 złotych? No raczej tak, nie? Chcesz mieć na to dużo, dużo, dużo większą szansę niż normalnie? No pewnie, że tak. No to dołącz teraz do zabawy Urodzinowy Deszcz Nagród i daj sobie szansę. Nie wiem, czy nie na najbardziej emocjonujące popołudnie w życiu, ale na pewno jedno z bardziej. Wchodzisz teraz do zabawy, a my twoje szanse na finał mnożymy 580 razy. Czyli teraz wchodzisz na rmfmax.pl, tam dołączasz albo wysyłasz do nas SMS-a za 369 z hasłem Max pod 7327, a my te zgłoszenia twoje mnożymy 580 razy. Prosta rzecz, krótka piłka, strzelasz raz, a strzałów tak naprawdę oddajesz 580, ale to pod warunkiem, że zrobisz to, dołączysz w ciągu najbliższych 8 minut. Także chwytaj za smartfona i wchodź do gry nawet o 23 tysiące złotych. rmfmax.pl albo 7327 i hasło Max w treści.
1: Reklama. Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
8: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
9: Hot doga poproszę.
8: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
10: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
11: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
12: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
11: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
12: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
11: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
13: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
14: GWM. Go with more.
15: I po reklamie.
16: Z tej strony Krzywu.
17: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
18: Hi, this is Denzel.
19: Hey yo, this is Eminem.
17: Cześć.

0: Dziś humory mogą być kiepskie, bo warunki biometeo nam nie sprzyjają. Nad częścią Polski krążą chmury, ale i tak w większości województw nacieszymy się też słońcem, chociaż na południu, w centrum czy na północnym wschodzie może przelotnie popadać. Słupki rtęci idą w górę, najcieplej będzie w Szczecinie. Tam spodziewamy się 19 na plusie, trochę chłodniej w centrum, a najniższa wartość, jaką pokażą dziś termometry, to 13 stopni Celsjusza i będzie to Kraków.
1: RMF Max. RMF Max. RMF Max.

Flowers od Miley Cyrus, to jest RMF Max. Miley ostatnio wydała swój 10. album studyjny i od razu są lekkie kontrowersje, bo gwiazda lat 80. Amanda Lear oskarżyła Miley o plagiat, że jej numer Red Lights jest zbyt podobny, jest nawet kopią utworu Amandy Lear The Sphinx. Tak internauci porównywali, to tak średnio to podobieństwo widać, no ale chyba wcale nie o to chodzi, bo Amanda Lear powiedziała, że czuje się zaszczycona, że Miley ją kopiuje. No, kopiuje, nie kopiuje, ważne, żeby mówili i nazwiska nie przekręcali. Yeah.

0: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
1: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
2: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
1: Mhm. Dokładkę rabatu.
0: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen.

0: energią po rabaty.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpieczny.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
8: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
9: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
2: W większości kraju jest pogodnie i must have to ciemne okulary, mimo że nad naszymi głowami krążą też chmury, ale są rejony, gdzie przyda się też parasol lub przeciwdeszczowa kurtka. Mowa o południowych województwach czy Mazurach. W Krakowie w Maksie spodziewamy się trzynastki na plusie i tam dziś najchłodniej, a najcieplej będzie w Szczecinie, gdzie słupki rtęci podskoczą do 19 kreski. Nasze samopoczucie może być kiepskie, bo biomet jest niekorzystny, więc niektórym przyda się kawa.
3: Gdyby to była impreza, to bym teraz krzyczał wszystkie ręce w górę, nikt nie siedzi. No to nie jest impreza, ale trochę klimatu imprezowego możemy sobie dodać, żeby rozkręcić tę ostatnią godzinę przed południa. Axwell, Whatever Turns You On w RMF Max. Dawid Miązek, zapraszam.

Tylko kochaj mnie, to jest Zalia w RMF Max. Słuchajcie, w ubiegłym tygodniu na Śląsku był totalny paraliż na kolei. 649 pociągów było opóźnionych, łączne opóźnienie, uwaga, ponad 13 tysięcy minut. Tysiące albo pewnie nawet dziesiątki tysięcy ludzi spóźniło się do pracy, a wszystko przez to, że dwóch złomiarzy, słuchajcie, ukradło cztery kable. Cztery kable miedziane z urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Dostali za te kable na skupie, słuchajcie, 144 zł. Ciekawe, czy w ogóle zdążyli wydać, bo tam szybko ich zatrzymano, ale no, jeżeli wydali, to tak podejrzewam, że wiem na co. No a swoją drogą, jeżeli wystarczy wyciąć cztery kable, żeby zrobić totalny paraliż na kolei, to my tu chyba nawet ruskich dronów nie potrzebujemy. Sami się sparaliżujemy. Merk & Cribbon, Sad Story w RMF Max.

0: Robin Schulz z Watermatem, Take It Slow w RMF Max, że to tak na spokojnie, żeby usiąść, wziąć oddech, zastanowić się. Tak, są takie momenty, kiedy jest na to czas, ale są też takie momenty, kiedy nie ma co się zastanawiać, tylko trzeba po prostu działać tu i teraz, zwłaszcza jeśli chcecie, a na pewno chcecie zgarnąć nawet 23 tysiące złotych. Teraz, słuchajcie, jeżeli wejdziecie do gry w zabawie urodzinowy deszcz nagród, to dajecie sobie szansę nie tylko w tym dzisiejszym finale, ale też wasze zgłoszenia lecą do piątkowego wielkiego finału naszej urodzinowej zabawy, więc jeszcze większa szansa na jeszcze większą kasę. 7327, wysyłaj hasło MAX pod ten numer za 369 albo wbijaj na www.rmfmax i dołącz do gry i jesteś w grze nie tylko w dzisiejszym finale, ale też w tym piątkowym. Możesz sobie zrobić bardzo, bardzo, bardzo przyjemne popołudnie. A dzisiaj gramy nawet o 23 tysiące złotych i tysiak jest za samo odebranie telefonu. Piękna sprawa. rmfmax.pl albo 7327. Hasło MAX. Wchodź do gry teraz.
1: Reklama.
2: Chyba będzie padać.
3: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród.
4: Woohoo! Urodziny RMF Max. Nawet 23 tysiące złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69 lub wejdź na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
9: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
10: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
9: Pytał Pan, czego sobie życzę?

0: sportowy.pl.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowi.
5: I po reklamie.
7: Z tej strony Krzychu.
8: Sylwia.
9: We are the Swedish House Mafia.
10: Hey, this is Taylor Swift.
11: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy.

0: I tak sobie odlecieć z Tobim Romeo w RMF Max. Fly High przed chwileczką, a my wracamy sobie szybko do plotek, najdziwniejszych plotek, które krążyły u Was w firmie i nie tylko. Paulina pisze, że u niej poszła plotka, że jedna koleżanka jest, no, gra w filmach dla dorosłych i oczywiście była to nieprawda, ale panowie przesyłali sobie mailem takie filmiki i patrz, to chyba ona, nie, to będzie w tym ona jest. No i szefowa się dowiedziała, co oni tam sobie wysyłają, poleciała po premii i się skończyło wysyłanie. A tu jeszcze Artur z takim nieprzyjemnym wspomnieniem o plotce na jego temat.
1: Jestem zwolennikiem zachowywania maksymalnej higieny osobistej i w czasie liceum dziewczyna, której się podobałem, a ona mi nie, rozpuściła plotkę, że jest wręcz przeciwnie, że raczej się nie lubię myć i brzydko pachnę. Długo się to ciągnęło za mną i nie było to nic przyjemnego.
0: No raczej, nie pozdrawiamy koleżanki. Jak chcecie się pochwalić najdziwniejszą plotką, która u Was krążyła, 3001 albo Messenger RMF Max.

0: W większości kraju jest pogodnie i must have to ciemne okulary, mimo że nad naszymi głowami krążą też chmury, ale są rejony, gdzie przyda się też parasol lub przeciwdeszczowa kurtka. Mowa o południowych województwach czy Mazurach. W Krakowie w Maxie spodziewamy się 13 na plusie i tam dziś najchłodniej, a najcieplej będzie w Szczecinie, gdzie słupki rtęci podskoczą do 19 kreski. Nasze samopoczucie może być kiepskie, bo biomet jest niekorzystny, więc niektórym przyda się kawa.
1: RMF Max. RMF Max. RMF

Blinding Lights od The Weeknd w RMF Max. No i a propos weekendu, to za chwilę będzie 12, za chwilę będzie już środowe popołudnie, co oznacza, że na drodze do weekendu miniemy dokładnie pół metek i już będzie z górki i będzie pięknie. I tego się trzymamy. Za chwilę program I Wszystko Gra. Asia Mews i Irek Jakubek zapraszają. Ja wam za dziś dziękuję. Dawid Miązek, do usłyszenia jutro po 9:00. I co mam tutaj na deser dla was? Primadonne od Two Colors. We'll be right back.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Same niskie ceny.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Tylko teraz wszystkie kawy Chibo w promocji druga 40% taniej. Oferta ważna do 26 września.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
14: Zdrowit.
15: I po reklamie.

0: Monika.
1: Tu Maciek.
2: Ja też dołączam, jestem Aneta.
3: Hey, this is Imagine Dragons.
4: What's up, it's Sean Paul.
5: Siema, to Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max.
7: Hity na maksa.
8: Hity na maksa.
9: Tu RMF Max, jest 12. Na flesz zaprasza Ania Łopuszańska.
10: Piłkarska kadra przygotowuje się w Warszawie do 4 meczów w ramach Ligi Narodów. Pierwsze starcie w piątek na Narodowym z Bośnią i Hercegowiną, a później mecze wyjazdowe ze Szwecją, u siebie z Rumunią i znowu z Bośniakami, tym razem u nich. Kapitanem reprezentacji niezmiennie Robert Lewandowski, który zapewnia, że nie ma zamiaru rezygnować z gry w kadrze.
11: Te rzeczy nie są tylko kwestią decyzji, ale one są poczucia tego w sercu i gdzieś zakończenia etapu ewentualnego, który był ze mną i towarzyszył mi przez 18 lat i nikt chyba w Polsce jeszcze z tym się nie zmierzył, że po takim czasie będzie wiedział, kiedy podjąć taką decyzję. Ja też nie wiem.
10: Więcej sportu po fleszu o 15.
9: To jest RMF Max.
10: Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie apeluje do rządu o szybkie działania w sprawie rekordowo wysokich cen paliwa. Przedsiębiorcy przygotowali 5 konkretnych postulatów, które mają trafić do premiera i ministra infrastruktury. Wśród propozycji znalazły się m.in. czasowe obniżenie podatków w cenie paliwa oraz wprowadzenie celowanej tarczy paliwowej dla najbardziej poszkodowanych przedsiębiorstw.
12: Należy jak najszybciej zająć się tematem, bo pozostawienie cen na tym poziomie będzie niebawem w sposób gigantyczny odbijać się na płynności finansowej firm w województwie zachodniopomorskim i w całej Polsce. Obciążenie dotyczy nie tylko firm transportowych i rolników, ale właściwie wszystkich branż gospodarki. Nieważne więc, czy mówimy o produktach spożywczych, czy też wielkim przemyśle, wszyscy odczuwają koszty paliwa.
10: Mówiła Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. Zmieniamy temat. Zamiast do ścieków prosto na stołeczne ulice. W te wakacje 2,5 miliona litrów wody z miejskich basenów dostało drugie życie. Bezpieczna dla środowiska woda posłużyła do umycia dróg i torowisk.
13: Podczas letnich przerw technicznych baseny muszą być opróżnione. Woda z nich zamiast do kanalizacji trafia do ulicznych zmywarek, które myją nią warszawskie ulice i torowiska tramwajowe. Ten wodny recykling jest możliwy dzięki współpracy Zarządu Oczyszczania Miasta i ośrodków sportowych. Przez 7 lat było ich aż 18, z czego wiele bierze udział w akcji co roku.
10: Mówiła Magdalena Niedziałek z Zarządu Oczyszczania Miasta. A na koniec szybko zaglądamy do Tomaszowskiej Areny Lodowej, gdzie ruszyły pierwsze prace przed nowym sezonem. Na miejscu jest Łukasz Kowalczyk, z którym się teraz łączymy. Powiedz, co aktualnie dzieje się w obiekcie?
14: Tafla powoli nabiera kształtów, a już w najbliższych dniach rozpocznie się mrożenie toru. Przed nami około 5 miesięcy funkcjonowania lodowiska, podczas których w arenie trenować będą reprezentanci Polski, a także krajowe i zagraniczne kluby sportowe. Nie zabraknie oczywiście atrakcji dla mieszkańców. W trakcie sezonu będą organizowane ogólnodostępne ślizgawki, więc z lodu będą mogli korzystać również ci, którzy chcą po prostu pojeździć na łyżwach.
10: Dzięki za relację.
8: Lepiej wiedzieć.
7: Lepiej.
8: Pogoda w RMF Max.
10: AI. 19 stopni Celsjusza to wartość, jaką pokażą dziś termometry w Szczecinie i tam będzie najcieplej. Ciut chłodniej w Poznaniu i Bydgoszczy, 16 na plusie, a 13 kreski nie przekroczą słupki rtęci w Krakowie. Ciśnienie utrzymuje się poniżej normy, a biometr jest niekorzystny, więc niektórzy mogą narzekać na senność czy problemy z koncentracją. Nad większością Polski widać chmury, ale jest pogodnie. A przelotnych opadów spodziewamy się m.in. na południu kraju, a późnym popołudniem też na Lubelszczyźnie.
9: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
15: Trzy minuty po godzinie 12. Właśnie odkryliśmy coś z Asiulą, naszą kochaną.
16: Tak.
15: Asia Meuzirek Jakubek.
16: Tak.
15: Że ja jestem IJ, a Asia jest AJ. Normalnie. Witamy was AJ hey, hey, i IJ. Hey, hey, hey, hey. Ale będzie super środa. I wasze ulubione hity na maksa. Jedźcie razem z nami do 15.

0: o mnie wchodzącym do pracy. I like, mi się podoba. Ja to bardzo lubię. Naprawdę cieszę się, że wróciłem, cieszę się, że jesteśmy razem.
1: Fajnie, super.
0: Asia Majos, Irek Jakubek, 14 minut po 12, ale wracam, a tu jesień.
1: No,
0: bardzo przepraszam,
1: pierwszy
0: jesień.
1: Dzień jesień jest dzisiaj. Zauważyliśmy to na pewno wszyscy.
0: Także lepszego momentu, by być liściem szumiącym, to już nie będzie.
1: Odważ się i bądź szumiącym w jesiennym wietrze liściem. Jak robi taki szumiący na wietrze jesiennym liść, nagraj głosóweczkę i wyślij do RMF Max na Messengerze oczywiście.
0: Właśnie to mówiłem, tylko mam zaszumione.

0: ma.
1: Aha, chyba będzie padać.
2: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród.
3: Urodziny RMF Max. Nawet 23 tysiące złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TWIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: wychować.
1: Urodzinowa oferta Wiktry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: I po reklamie.

0: Młodszy brat Johnego. Alan Walker. 27.
1: Przepraszam,
0: bo rodzina Asia jest najważniejsza.
1: Okay,
0: pamiętaj.
1: Wszystko jasne.
0: 27 minut i godzina 13. Podliczyli Wokulskiego. Wiecie, lalka, widzieliście,
1: tak,
0: nie widzieliście.
1: Wokulski to z lalki.
0: Tak.
1: Policzyli, ile miałby Wokulski pieniędzy na dzisiejsze pieniądze i dzisiejsze realia.
0: Wow.
1: 93 miliony złotych.
0: Tylko?
1: No?
0: 93
1: tylko?
0: Miliony złotych, proszę. Golas! Się nie dziwię, że go Łęcka nie chciał. Minus podatek.

0: Czy zastanawialiście, czy Neptunika jest fajna? To ja wam mówię, że jest super.
1: O, to Neptunika przed momentem w RMF.
0: Proszę nie dyskutować.
1: Dzisiaj jest pierwszy dzień jesieni i z tej okazji Ania w roli spadającego liścia.
2: Hurra, umiem latać.
1: To był chyba pierwszy lot, bo liście jest taki trochę przestraszony.
2: Hurra, umiem latać.
1: Wszystkie głosóweczki, w których to właśnie... Wy występujecie w roli spadających jesiennych albo szeleszczących,
0: szumiących, wirujących.
1: Tak, nagrywajcie Messenger RMF Max już do waszej dyspozycji. Oczywiście, że przygotowaliśmy nagrody.
3: Reklama.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
17: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
18: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
19: Panią, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
20: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
19: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
20: Uff, jest dla mnie ratunek.
19: Tak.
20: Feminost, utrzymaj kontrolę.
21: Zdrowid.
22: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Agata.
1: What up, it's the weekend.
2: What's up, it's Sean Paul.
3: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
5: Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
5: Zaraz pogoda w RMF Max.
6: Zaraz pogoda w RMF Max.
7: AI. 19 stopni Celsjusza to wartość, jaką pokażą dziś termometry w Szczecinie i tam będzie najcieplej. Ciut chłodniej w Poznaniu i Bydgoszczy, 16 na plusie, a 13 kreski nie przekroczą słupki rtęci w Krakowie. Ciśnienie utrzymuje się poniżej normy, a biometr jest niekorzystny, więc niektórzy mogą narzekać na senność czy problemy z koncentracją. Nad większością Polski widać chmury, ale jest pogodnie. A przelotnych opadów spodziewamy się m.in. na południu kraju, a późnym popołudniem też na Lubelszczyźnie.
5: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.

0: 4 minuty i godzina 13, za chwilę informacyjny flash, ale na najważniejsze informacje popołudnia już nie musicie czekać.
1: Rząd robi wszystko, żeby było nas więcej, dlatego przygotowuje nową kampanię, która ma poprawić wizerunek rodzicielstwa.
0: Super, będą mówić o tym, jak fajnie jest być ojcem, prawda?
1: No.
0: Najlepiej, wiadomo, być ojcem i w dodatku dyrektorem. Ojcem, dyrektorem. Prognoza pogody także za chwilę. Zostańcie na szczegóły. Warto. Słuchajcie, RMF Max.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Do środy. Wybrane produkty na białowe za 99 groszy z kartą Moja Biedronka. Na przykład kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów. Tylko 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz serek waniliowy Tutti prosty skład 150 gramów. Również 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm. Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Na oszczędne plany zakupowe Bricomarsze poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Focus 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Frendi 100 gramów, tylko złoty 49 przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.

0: to nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: I po reklamie.

0: Jest 13. Na Flash RMF Max zaprasza Ania Łopuszańska.
1: Na początek we Fleszu groźny incydent na torach w województwie lubelskim. W miejscowości Jedlanka na szynach ktoś położył betonowe bloki. Najechały na nie pociągi towarowe. Na szczęście nie doszło do wykolejenia.
2: Chodzi o pociąg relacji Konin-Biała Podlaska złożony z 24 wagonów oraz skład 22 wagonów z Małaszewicz do Kutna. Jak się dowiedziałem, nie wiozły żadnych niebezpiecznych ładunków. W wyniku tego incydentu nikt też nie został poszkodowany. Ruch kolejowy wstrzymano jednak na kilka godzin. Prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące spowodowania zagrożenia katastrofą komunikacyjną.
1: A te informacje zebrał Krzysztof Zasada.
0: To jest RMF Max.
1: Gdańsk planuje budowę kolejnych ekostrad, czyli szybkich tras rowerowych. Pierwsza trasa tego typu łącząca Śródmieście z Chełmem działa od września zeszłego roku.
3: Kwestia związana z budową infrastruktury. To jest przede wszystkim nasz projekt ekostrady w Armii Krajowej, która dzisiaj z perspektywy roku pokazuje, że ćwierć miliona podróży, 180 tysięcy tylko w tym roku. Myślę, że bez żadnego uszczerbku dla podróży samochodami pokazuje, że warto było tą infrastrukturę budować.
1: Mówił Piotr Borawski, wiceprezydent Gdańska. Powiatowy Urząd Pracy w Pile czeka na uczniów szkół ponadpodstawowych, chętnych do udziału w konkursie Czy zawody deficytowe są zawodami przyszłości? A więcej na ten temat już teraz powie nasza reporterka Renata Pasiut.
4: Konkurs ma popularyzować wiedzę o zawodach, na które w powiecie pilskim jest największe zapotrzebowanie. Ma też promować kształcenie zawodowe. Zadaniem uczestników jest przygotowanie krótkiego, maksymalnie dwuminutowego filmu promującego wybrany zawód deficytowy i pokazującego jego perspektywy na rynku pracy. Mogą dotyczyć na przykład elektryków, mechaników, spawaczy, kierowców czy psychologów. Taka produkcja może mieć maksymalnie 3 autorów. Termin zgłoszeń upłynie 16 października. Gotowe prace trzeba dostarczyć do 9 grudnia. Na laureatów czekają nagrody finansowe.
1: Wszelkie szczegóły znajdziecie na stronie piłapraca.gov.pl. Telefony w dłonie i głosujemy. Od dzisiaj można wybierać projekty w kieleckim budżecie obywatelskim i jest to możliwe tylko elektronicznie. W tym roku mieszkańcy mają do wyboru 15 projektów ogólnomiejskich i 62 rejonowe, a do wydania jest w sumie 11,5 miliona złotych. A na koniec szybko zaglądamy do Biblioteki Głównej w Częstochowie, gdzie dziś o 18:00 po przerwie wakacyjnej wracają popkulturowe przyjemności. Będzie można porozmawiać o tym, czy gry point and click to już przeżytek, czy może wciąż mają swoje miejsce w popkulturze.
5: Przyjrzymy się subiektywnej historii gier point and click. Będzie trochę o klasykach, trochę o najbardziej absurdalnych zagadkach, a także o tym, jak dziś powracamy do przeszłości i co dzieje się ze współczesnymi grami tego typu.
1: Mówiła Karolina Basiak z częstochowskiej Książnicy.

0: że chmur nad Polską będzie coraz mniej, ale i tak jeszcze gdzieniegdzie może spaść deszcz. Weźcie to pod uwagę, planując popołudniowe wyjście, jeżeli mieszkacie w Małopolsce czy na Lubelszczyźnie. W większości kraju cieszymy się słońcem, ale nasze samopoczucie może być kiepskie, a to przez warunki biometeo. Termometry w Szczecinie pokazują 19 na plusie, trochę chłodniej jest w Warszawie i Poznaniu. 16 stopni, a najzimniej dziś w Krakowie, gdzie słupki rtęci podskoczyły do 13 kreski.
1: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
2: Halo, halo, czy jest z nami Boguś?
3: Boguś, gdzie jest ciastko?
2: Aśka nie lubi czekać na ciastko.
3: Nie lubię.
2: Dzisiaj pozdrawiamy Bogusia, który ma imieniny. I tych, którzy z tej okazji mają fajnie w pracy, coś słodkiego do kaweczki. 5 minut po 13. Razem.

0: bez końca.
1: Mam dokładnie tak samo, lubię bez końca. Oskar Cyms, 18 minut po godzinie 13.
2: Zwiększamy wasze szanse na naprawdę duże pieniądze.
1: 23 tysiące złotych. Tak, dzisiaj do wygrania w RMF Max 23. 23 tysiące złotych.
2: Mamy dla was bardzo prostą zagadkę do rozwiązania.
1: Urodzinowy, piętrowy, okrągły lub kwadratowy.
2: Smakuje jak jasny czort.
1: No, to musi być.
2: I to właśnie, co wam teraz przyszło do głowy, to jedno słowo, które jest rozwiązaniem tej zagadki. Wysyłacie teraz SMS-owo pod 7327 za 3,69, a my za tą poprawną odpowiedź mnożymy wasze szanse razy 1000.
1: Znacie odpowiedź na tę prostą zagadkę? Urodzinowy, piętrowy, okrągły lub kwadratowy, smakuje jak jasny czort, to musi być. Wyślij tę odpowiedź SMS-em na 7327, by wygrać 23 tysiące złotych.
3: Reklama.
4: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
3: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na netbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Netbank.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowi.
14: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
15: AI,
14: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.

0: Amo.
1: Fireball.
2: Pitbull w RMF Max rozkręca środowe popołudnie. W pracy 27 minut przed drugą jest afera w Ministerstwie Rolnictwa.
3: Ojoj.
2: Sprawa poważna, bo ktoś ostatnio w budynku ministerstwa urządził pokaz mody. No i nie wszystkim się to spodobało.
3: No jeśli chodzi o rolnictwo, no. Bo to było w Ministerstwie Rolnictwa. No jeśli chodzi o rolnictwo i modę, to ja najbardziej polecam pory. Bo bez porów w pracy to się wygląda trochę jak burak.

0: Kelly Oaks, jakie to jest dobre. To jest RMF Max, 21 minut przed drugą.
1: Zaczęła się dzisiaj jesień. I to każda jesień, i meteorologiczna, i astronomiczna, i kalendarzowa.
0: Poza jesienią życia jeszcze, przepraszam, bo teraz powiew wiosny w Maxie. W prognozie pogody będzie trochę wiosny, mam nadzieję. Zostańcie na szczegóły prognozy. Razem jakoś przetrwamy te najbardziej deszczowe momenty.
2: Reklama.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm. Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
14: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
13: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
15: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
16: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpieczny-dzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
17: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hey, I'm Ed Sheeran.
3: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
5: Hity na maksa.
6: Hity na maksa. Sprawdzisz?
5: Sprawdź.
6: Sprawdź.
5: Pogoda w RMF Max.
7: AI. Chmur nad Polską będzie coraz mniej, ale i tak jeszcze gdzieniegdzie może spaść deszcz. Weźcie to pod uwagę, planując popołudniowe wyjście, jeżeli mieszkacie w Małopolsce czy na Lubelszczyźnie. W większości kraju cieszymy się słońcem, ale nasze samopoczucie może być kiepskie, a to przez warunki biometeo. Termometry w Szczecinie pokazują 19 na plusie, trochę chłodniej jest w Warszawie i Poznaniu. 16 stopni, a najzimniej dziś w Krakowie, gdzie słupki rtęci podskoczyły do 13 kreski.

0: Ona jest jak taki jesienny ciepły kocyk i kubek parującej herbaty z miodem.
1: Jesieniara, bledka. W RMF Max 10 minut i 14 mam coś fajnego.
0: Proszę.
1: Mam bilety po 10 zł i nawet na Pendolino. Jak chcecie sobie ustrzelić taki bilecik, to dzisiaj, jutro jest super okazja. Intercity ma urodziny i z tej okazji bilety za 10 ziko. Fajnie, fajnie.
2: To jest nowość RMF Max.
1: Offenbach i Star Sailor.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Plus zastrzyk witamin równa się apetyczna promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 53% taniej. 5,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 września. Cena przed obniżką 12,99.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
11: Dobra, zdradź sekret.
10: Jaki sekret?
11: No, ten twój patent na zakupy.
10: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
11: Tylko w Modivo?
10: Nie, też we obuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
11: I co z tym cashbackiem?
10: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
11: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
12: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, wybrane produkty wędliniarskie nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny Biedronka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kabanosy paczkowane. Kraina Wędlin, Tarczyński, Krakus. 2+2 gratis. Limit dzienny 8 opakowań.

0: Tu RMF Max. Jest 14. Na Flash zaprasza Ania Łopuszańska.
1: Zaczynamy od informacji z ostatniej chwili. Przed południem na północ od Braniewa doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjski śmigłowiec Mi-8. W Polskim Komitecie Olimpijskim po zmianie władzy nic się nie zmieniło. Tak przekonuje były minister sportu Sławomir Nitras. Ten temat otwiera Flash o 14. Dlaczego były szef resortu negatywnie ocenia pełniącego obowiązki prezesa PKOL-u Mariana Kmitę? Nitras nie wierzy też w zapewnienia, że Kmita nie wiedział o ujawnianych obecnie nieprawidłowościach.
2: Takim operacyjnym oficerem wprowadzającym Piesiewicza w związki sportowe i mówiącym o tym, jakie to pieniądze Piesiewicz przyniesie, był pan Kmita od samego początku.
1: Nitras nie wierzy też w zapewnienia, że Kmita nie wiedział o ujawnianych obecnie nieprawidłowościach.
2: Pan Kmita może być tym postępowaniem objęty i dostanie tak samo zarzuty jak pan Piesiewicz. Wtedy PKOL będzie miał dwóch prezesów z zarzutami.
1: Dodaje były minister sportu.
0: To jest RMF Max.
1: W RMF Max mamy dla Was najważniejsze informacje w pigułce. Co zrobić w przypadku zagrożenia lub sytuacji kryzysowej? Służby wolą dmuchać na zimne i przypominają, aby nie lekceważyć sygnałów.
3: Co musimy wiedzieć, co musimy zrobić? No miejmy pod ręką te takie najważniejsze rzeczy codziennego użytku. Troszkę gotówki, wodę, jakieś artykuły spożywcze z długim terminem ważności. No i jeżeli chodzi o nasze miasto Oleśnica, to pamiętajmy o tym, że każdy budynek mieszkalny wielorodzinny ma piwnicę. Najbezpieczniej jest zejść do piwnicy i poczekać tam na właśnie odwołanie tego alarmu.
1: Mówił kapitan Marcin Purzyński, oficer prasowy Oleśnickiej Straży Pożarnej. 470 instalacji i urządzeń odnawialnych źródeł energii powstanie w domach mieszkańców Konina. Prezydent miasta Piotr Korytowski podpisał z wykonawcą umowę na realizację inwestycji, informuje zastępca prezydenta Paweł Adamów.
4: Wykonawca ma zrealizować zadanie w ciągu 6 miesięcy, czyli najpóźniej do 18 marca 2027. Wartość podpisanej umowy opiewa na 16,5 miliona złotych brutto. Całkowity koszt projektu wynosi ponad 17,8 miliona złotych. 70% kosztów stanowi dotacja unijna, resztę pokrywają mieszkańcy z własnych źródeł. Środki pochodzą z programu Funduszy Europejskie dla Wielkopolski.
1: Nowe instalacje mają pokrywać zapotrzebowanie gospodarstw domowych na energię elektryczną, ogrzewanie oraz ciepłą wodę użytkową. Inwestycja ma również przyczynić się do obniżenia rachunków mieszkańców oraz poprawy jakości powietrza w mieście. W lasach w wielu regionach Polski można usłyszeć charakterystyczne, donośne odgłosy jeleni. Trwa rykowisko. W ten właśnie sposób samce zaczynają rywalizować o względy samic. Warto zachować w lesie ciszę i nie zbliżać się do zwierząt. Jelenie są teraz mocno skupione na rywalizacji i mogą reagować nerwowo na obecność człowieka.
0: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
1: 13 na plusie to wartość, jakiej nie przekroczą słupki rtęci w Małopolsce i tam jest najchłodniej. W centralnych i zachodnich województwach termometry pokazują 16-17 kresek, a najcieplej dziś w Szczecinie 19 stopni Celsjusza. Prawie wszędzie cieszymy się ładną pogodą, ale w niektórych rejonach południowej oraz wschodniej Polski chmur na niebie jest sporo i gdzieniegdzie może jeszcze przelotnie popadać. Warunki biometeo są niesprzyjające, więc możemy narzekać na senność i na problemy z koncentracją.

0: No, dawaj.
1: Jeszcze trochę poćwiczy i się nauczy, no.
0: Post Malone się stara zaspokoić wszystkie najbardziej wyszukane gusta słuchaczek i słuchaczy RMF Max.
1: Jak chcecie zobaczyć, jak wygląda prawdziwy jesieniarz, ale taki 100%, to koniecznie teraz chodźcie na naszego Instagrama. Jesieniarz już tam czeka.

0: like. Nie zapomnijcie o lajkach, subikach, dzwonkiem, łapkach w górę. Zaglądajcie na nasze sociale. Mówię w imieniu jesieniarza obecnego.
1: Jesieniarz obecny.
0: Naszego na naszym Instagramie. Asia Meus, Irek Jakubek. Witajcie po południu.
1: No i wiemy, że uwielbiacie te momenty, kiedy gramy dla was takie muzyczne perełki.
0: Oj, to jest coś więcej niż muzyczna perełka. To jest muzyczna perełka. I Neu, i Futao, Domen, i Teo. To jest naprawdę super numer. Jak się dzisiaj czujesz, jakbyś był na nowo zrodzony, to ta piosenka jest o 20 lat starsza.

0: Podrzucamy wam do głośników w pracy tylko te numery, które kochacie najbardziej. Bausa i Magnetic, a za chwilę to, za co pokochaliśmy wszyscy, Temper City.
1: Zostańcie z RMF Max.
2: Reklama.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Moreau.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
7: Profilaktyka! Podaj dalej!
8: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
9: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.

0: Ale to popołudnie leci. Słuchajcie, RMF Max to jest Age, to jest Mata, 2:30 do 3.
1: Yeah. I 23 tysiące złotych, które są dzisiaj do wzięcia w RMF Max, a do tego gwarantowany 1000 za samo odebranie telefonu.
0: I uwaga, 550 więcej szans na to, że wejdziesz do finału, gwarantowany 1000 i możliwe nawet 23 tysiące.
1: Teraz śli hasło Max pod 7327 za 3,69, bo teraz ten Max daje ci 550 szans na finał.
0: Taki szczęśliwy mnażnik. Kto rozsądny? Tak, wiem, że nas teraz słuchacie. Wysłuchajcie Max na 7327, by wygrać 23 tysiące złotych.

0: Najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
1: To jest taki muzyczny bigos, dużo składników, ale brzmi i smakuje. Premiera tego tygodnia w RMF Max. Kariel, Paco Amoroso, Pigman Teres i Fredygen w numerze Sexy Magic. Czekają na wasze głosy pod rmfmax.pl.
0: Club Benz Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
5: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie,
9: bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.

0: będzie ładnie?
1: Za chwilę pogoda w RMF Max.
2: Trzynastka na plusie to wartość, jakiej nie przekroczą słupki rtęci w Małopolsce i tam jest najchłodniej. W centralnych i zachodnich województwach termometry pokazują 16-17 kresek, a najcieplej dziś w Szczecinie 19 stopni Celsjusza. Prawie wszędzie cieszymy się ładną pogodą, ale w niektórych rejonach południowej oraz wschodniej Polski chmur na niebie jest sporo i gdzieniegdzie może jeszcze przelotnie popadać. Warunki biometeo są niesprzyjające, więc możemy narzekać na senność i na problemy z koncentracją.
1: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą.

0: Calvin Harris, bardzo dziękujemy za ten występ. Na koniec naszego dzisiejszego programu zostawiliśmy coś, co jest najważniejsze. Musicie znać te informacje, jeśli słuchacie nas w pracy.
1: Jeżeli macie jeszcze jakiś niewykorzystany urlop z zeszłego roku, czyli z 25, to został tydzień, żeby się na to wolne wysłać.
0: Od łazu wysłać. No. Wolę tak w post pójść. No.
1: IJ i MJ, dziękujemy. Jutro w południe jesteśmy z powrotem.
0: Irek Jakubek, Asia Mełos, bardzo was pozdrawiamy i ściskamy, pa.
2: Reklama.
3: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
4: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
3: Też bym nie uwierzył,

0: taniej masz.
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkob.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: I po reklamie.

0: Jest 15. Na Flash RMF Max zaprasza Ania Łopuszańska.
1: Rosyjski śmigłowiec wojskowy naruszył polską przestrzeń powietrzną w okolicach granicy z obwodem królewieckim w Warmińsko-Mazurskiem. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poderwało myśliwce z Malborka. One wróciły już do bazy.
2: Rosyjski śmigłowiec Mi-8 wleciał w naszą przestrzeń powietrzną kilka minut po 11. Doszło do tego na północ od Braniewa, mówił mi Jacek Goryszewski z dowództwa operacyjnego.
3: Wleciał na głębokość około 300 metrów i przebywał w niej 42 sekundy.
2: Ten lot był obserwowany przez nasze radary. Myśliwce wykonały patrol w tym regionie. Obsługa systemów obrony powietrznej była postawiona w stan podwyższonej gotowości. Traktujemy to jako kolejny test naszej reakcji, dodał pułkownik Goryszewski.
1: Tyle Krzysztof Zasada.
0: To jest RMF Max.
1: W centrum Jasła planowana jest jedna z kluczowych miejskich inwestycji. Władze miasta przygotowują dokumentację dla wielopoziomowego parkingu przy ulicy Piotra Skargi, którego podziemna kondygnacja będzie mogła służyć jako schron.
4: Planowana inwestycja ma pełnić podwójną funkcję. Na co dzień obiekt będzie ogólnodostępnym parkingiem wielopoziomowym. Natomiast jego podziemna kondygnacja zostanie zaprojektowana jako budowla ochronna, zgodna z wymaganiami programu ochrony ludności i obrony cywilnej. W praktyce oznacza to, że najniższa część obiektu będzie musiała być przygotowana tak, aby w sytuacji zagrożenia mogła zapewnić schronienie ludziom.
1: Tyle Łukasz Zakrzewski. A teraz szybko zaglądamy do stolicy, gdzie jest bezpieczniej, a służby mają mniej pracy. Warszawa podsumowała pierwsze 3 miesiące nocnego zakazu handlu alkoholem i liczby mówią same za siebie. Policyjne interwencje zapisane.

0: Pod chmurką spadły o blisko 9%, a liczba łamanych zakazów aż o 15%. W Słupsku podsumowano tegoroczną rywalizację w ramach ogólnopolskiej rowerowej stolicy Polski. Szczegółowe zestawienie przedstawiła Marta Makuch, wiceprezydent miasta.
1: Podsumowujemy 8. edycję rowerowej stolicy Polski. 8. w całym kraju, 6. w której miasto Słupsk bierze udział. Z roku na rok samorządów, które biorą udział w tej akcji, jest coraz więcej. W tym roku było to 250 samorządów. Na te 250 samorządów miasto Słupsk zajęło 42 miejsce. Więc jesteśmy w pierwszej 50. Brzmi bardzo dobrze, prawda?
0: Przypomnijmy, rowerowa rywalizacja trwała miesiąc od 1 do 30 czerwca. I zostajemy w temacie jednośladów. 200 rowerów, w tym 100 elektrycznych, ponownie można wypożyczyć w Opolu. Po 5 latach przerwy powraca opolski rower miejski z nowym operatorem. A więcej na ten temat powiedział nam szef działu serwisowego rowerów miejskich Dariusz Kopczyński.
2: Rowery będzie można wypożyczać za pomocą aplikacji. Będą dostępne na 12 stacjach. W przyszłości będzie sieć rozbudowana o dodatkowe 20 parę miejsc postojowych, gdzie będzie można również zwracać rowery.
0: Rowery będą dostępne do końca listopada.
3: Wygrali nasi? Zaraz sport w RMF Max.
4: To flash sportowy RMF Max. Za kilka godzin będziemy wiedzieć, z kim polscy siatkarze zagrają w półfinale Mistrzostw Europy. Potencjalnymi rywalami Belgia lub Słowenia. Ten mecz rozpocznie się za godzinę. A z kim chcieliby zagrać biało-czerwoni?
5: Bartłomiej Bołądź po wczorajszej wygranej z Niemcami wzruszył ramionami i przyznał, że jest mu obojętny, z kim zagramy. Obie reprezentacje do pokonania, tak mówi nasz atakujący. Trener Nikola Grbicz już wcześniej namówił, że jeśli chcemy być mistrzami, to po prostu musimy wygrać z każdym.
4: Tyle Patryk Serwański. Polska pięściarka Natalia Kuczewska przegrała dzisiaj rano swoją walkę półfinałową, ale mistrz Mistrzostwa Europy kończy z brązowym medalem. Wieczorem swoje walki stoczą Angelika Krzysztoforska, Kinga Krówka i Elżbieta Wójcik, które też mają już wywalczone brązowe krążki.

0: Środowe popołudnie w większości Polski jest pogodne, ale są rejony, gdzie wciąż to chmury rządzą na niebie. Mowa o Małopolsce, części Lubelszczyzny czy Mazowsza i tam gdzieniegdzie może jeszcze spaść deszcz. Słupki rtęci w Szczecinie oscylują w okolicy 19 kreski i tam jest najcieplej. W centrum i na wybrzeżu termometry pokazują 16-17 stopni. A najchłodniej w Krakowie. Tam 13 na plusie. Warunki biometeo są niesprzyjające, więc tego popołudnia wiele osób może narzekać na samopoczucie.
1: No to praktycznie połowa tygodnia za nami, prawie 4 minuty po godzinie 15:00 i tutaj RMF Max i kanał nadawczy.
2: A Piotrek z dnia na dzień coraz bardziej uśmiechnięty, mam wrażenie, tak w związku z tym. No pięknie, Piotrek Świderski, Justyna Borycka, my z wami w kanale dzisiaj do 18:00. I dużo dobrej muzy w głośnikach, to Biromeo z numerem Fly High już się rozkręca, a za chwilę ważne pytanie do was, więc bądźcie czujni, ekipo RMF Max.

0: Mistrzowie festiwalowych melodii Swedish House Mafia Wait So Long na prawie 10 minut po godzinie 15. A my na nic nie czekamy, tylko lecimy dalej z tematem. Tu kanał nadawczy. I słuchajcie, właśnie mi się wyświetliło przed chwilą na fejsie, że mamy nowy rekord świata kobiet w średnim czasie układania kostki Rubika.
1: Dobra, czekaj, strzelam. Jakieś 15 sekund.
0: Nie, no co ty, o wiele mniej. I uwaga, ustanowiła go 6-letnia Chinka.
1: Tak, córka koleżanki mojej mamy, wiadomo,
0: czasem,
1: na pewno.
0: Z czasem poniżej 4,5
1: sekundy. 4,5
0: sekundy. No ja w tym czasie co najwyżej to mogę sobie ułożyć kostkę Rubika, ale w wersji artystycznej.
1: Tak, abstrakcja, wiadomo, sztuka nowoczesna. Ale 4,5 sekundy jakby... W ogóle trudno mi sobie wyobrazić, co w ogóle można zrobić w 4,5 sekundy. Jakby nie mam pomysłu, dajcie znać. Messenger RMF Max, tutaj czekamy na wasze głosówki. Co można zrobić w 4,5 sekundy? Może wy coś jesteście w stanie zrobić w 4,5 sekundy i to jest wasz powód do dumy. Dajcie znać, czekamy na głosówki na Messengerze RMF Max.
2: Kanał nadawczy RMF Max. Świderski i Borycka.

0: takim pięknym klimacie płyniemy sobie w stronę weekendu. To Take It Slow, Robin Schulz w RMF Max. 19 minut po godzinie 15, a my przed momentem pytaliśmy was na naszym Messengerze, co można zrobić w 4,5 sekundy, bo pewna 6-letnia Chinka ułożyła kostkę Rubika właśnie w 4,5 sekundy.
1: I to jest rekord świata, słuchajcie. Kobiet. Dla nas rzecz absolutnie niewyobrażalna, że coś się da zrobić w 4,5 sekundy, ale okazuje się, że wy macie propozycję.
2: Wydaj całą wypłatę. Oddać ją żonie.
0: O, to klasyczek.
1: Klasyczek, wiadomo.
3: 4,5 sekundy to jak szef powie, że mogę iść do domu, to średnio tyle moje wyjście z pracy zajmuje.
0: Pendolino.
1: Sprintem, pendolino.
4: Można uspać dziecko i usiąść do jeszcze ciepłej kawy właśnie na 4,5 sekundy.
0: Okej. Już myślałem, że usypiesz. Już myślałem, że usypiasz w 4,5 sekundy, bym cię zaprosił do mnie.
1: No właśnie. Dajcie znać, co można zrobić w 4,5 sekundy. Czekamy na wasze wiadomości, głosówki. Zbieramy na Messengerze RMF Max.
5: 4 sekundy można powiedzieć, RMF Max, najlepsze radio w Polsce, sprzedam Opla.
6: Reklama. Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Mon. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
12: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
14: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
15: Profilaktyka! Podaj dalej!
16: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
17: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
18: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
17: I zrobiła nam super pokój.
18: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
19: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
4: Ascorvita Max?
19: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowie.
11: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
16: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
6: I po reklamie.

0: Oskar Cyms, niech mówią, a my niesieni tym romantyzmem Oskara postanowiliśmy przyczynić się do prośby, która przyszła na naszego maksowego messengera.
1: Tak jest, no rzadko robimy takie rzeczy. Pytaliśmy was w ogóle o to, co można zrobić w 4,5 sekundy, czy są takie rzeczy na świecie. No i ta odpowiedź dosyć mocno nas zaskoczyła.
2: Można rzucić nie, raczej nie, i żałować tego przez tydzień. Ale jeśli moglibyście rzucić u siebie, że jeżeli słucha tego urocza blondynka, która 17 września siedziała wieczorem w sztolni w Katowicach z koleżankami, ta osoba, którą zagadywała przy wyjściu, jej szuka.
0: No właśnie,
1: no
0: urocza blondynka, sztolnia Katowice.
1: No, czy może się odnajdzie. Jakby co, dajcie znać, Messenger RMF Max. My tutaj jesteśmy w kontakcie, czekamy na wasze głosówki. No od tego jest ekipa RMF Max, żeby sobie pomagać. RMF

0: Jedziemy przez środowe popołudnie na pełnym luzie. Kaigo za nami, ale teraz na chwilę. Trzeba się skupić, bo tak. Rusza ostatnia dzisiaj runda bonusowa w grze o 23 tysiące złotych. Halo!
1: Zaraz
0: 650 razy mnożymy dzisiaj wasze zgłoszenia.
1: Tak,
0: teraz.
1: Tak więc jeśli chcecie jeszcze się załapać 650 razy większymi szansami, to wejdźcie do gry teraz na rmfmax.pl albo z hasłem max pod 7327 za 3,69.
0: Tylko szybciutko, bo jeszcze tysiak jest za odebranie telefonu, więc gra warta świeczki.
1: 23 tysiące złotych do wygrania.
2: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra, kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 lat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: Kuba.
1: Tu Martyna.
2: This is Lady Gaga.
3: Z tej strony Klaus.
4: Tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
4: Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
7: Środowe popołudnie w większości Polski jest pogodne, ale są rejony, gdzie wciąż to chmury rządzą na niebie. Mowa o Małopolsce, części Lubelszczyzny czy Mazowsza i tam gdzie niegdzie może jeszcze spaść deszcz. Słupki rtęci w Szczecinie oscylują w okolicy 19 kreski i tam jest najcieplej. W centrum i na wybrzeżu termometry pokazują 16-17 stopni. A najchłodniej w Krakowie. Tam 13 na plusie. Warunki biometeo są niesprzyjające, więc tego popołudnia wiele osób może narzekać na samopoczucie.

0: I Money, Don't Be So Shy w RMF Max. 11 minut zostało do godziny 16. No nie będziemy nieśmiali absolutnie, bo mamy powody do dumy i trzeba się tym pochwalić. Słuchajcie, polscy influencerzy Patec i Pawic.
1: RMF Max. Świderski i Borycka.
0: Tak, to kanał nadawczy.
2: Tak, to się zgadza. No i co z nimi?
0: Zdobyli szczyt w pakistańskim Karakorum, słuchajcie. 5270 metrów nad poziomem morzem, gdzie jeszcze nikt wcześniej nie stanął. To są naprawdę hardkorowe góry. Tutaj nie ma przelewek. No i to jeszcze nie koniec, bo panowie planują teraz max 2 dni regeneracji i chcą iść jeszcze wyżej.
2: Jezu, i 5000 metrów, 2 dni regeneracji po czymś takim.
0: Tak.
2: Ja jakby, jak idę na siłownię, to potrzebuję tak z tydzień i jeszcze wizytę u fizjo, ale generalnie to najchętniej rozbiłabym sobie taką, wiesz, bazę aklimatyzacyjną wchodząc z siatami na trzecie piętro. Na co dzień.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Świderski i Borycka. Poza to.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.

0: łatwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: I po reklamie.

0: Hit na maksa.
1: AI. Tu RMF Max, jest 16. Na flash zaprasza Ania Łopuszańska.
2: Najpierw na jednym baku, teraz na jednym ładowaniu. Miko Marczyk z kolejnym rekordem Guinnessa na koncie. Po przejechaniu samochodem najdłuższej trasy na jednym baku, teraz kierowca rajdowy pobił rekord autem elektrycznym.
3: Przejechaliśmy z Zakopanego do Krakowa, następnie wzdłuż Doliny Wisły, przez Sandomierz, Puławy, Warszawę, następnie Płock, Toruń, Grudziądz, Trójmiasto, aż na Półwysep Helski. Zawróciliśmy i dojechaliśmy jeszcze do Ciechocinka, ostatecznie kończąc próbę po dystansie 1338 km.
2: Tym samym Miko Marczyk pobił

0: Poprzedni rekord to ponad 120 km.
1: To jest RMF Max.
0: Lotnisko w Krośnie stanie się oficjalnym ośrodkiem szkoleniowym dla wojskowych operatorów dronów. Podpisane listy intencyjne przewidują regularne testy bezzałogowców oraz ćwiczenia żołnierzy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej i 20. Przemyskiej Brygady Obrony Pogranicza.
2: Będziemy próbowali różne podejmować elementy współpracy, które będą doszkalały służby WOT-owskie w posługiwaniu się dronami.
3: Wykorzystujemy potencjał lotnisk.
2: Tak, jest to bezpieczne, jest to wszystko obwarowane przepisami, ustaleniami, instrukcjami, więc można w zgodzie i zachowując bezpieczeństwo latania tutaj prowadzić szkolenie w ściśle określonym czasie.
0: Mówił Piotr Przytocki, prezydent Krosna. Czerwone światło dla dzików w Warszawie. Radni przyjęli uchwałę w sprawie ograniczenia populacji tych zwierząt w stolicy. Ta decyzja była konieczna. Słyszymy w Urzędzie Marszałkowskim.
4: Przyjęliśmy uchwałę o ograniczeniu populacji dzików na terenie miasta stołecznego Warszawy na wniosek Warszawy. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i będzie obowiązywała przez 2 lata od wejścia w życie. Ona ma na celu ograniczenie populacji tych dzików, które stwarzają zagrożenie dla życia, zdrowia i gospodarki człowieka.
0: Podkreślał Ludwik Rakowski, przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego. A teraz szybko zaglądamy do Poznania, a tam dom tramwajarza jak nowy. Zakończyły się prace na Jeżycach, a to oznacza, że miasto zyska nową przestrzeń na organizację kulturalnych wydarzeń w prawie 100-letnim budynku.
5: Koncerty, będą przedstawienia teatralne, będzie też spotykanie się mieszkańców, ale na pewno jest to inny odbiór.
6: Wszystko pachnie nowością, czyli wszystko się udało odnowić?
5: Tak, łącznie z przyziemiem, gdzie mieliśmy wielką plagę szczurów.
0: Mówiła radna Justyna Kuberka w rozmowie z Przemkiem Wałczyńskim. Zielonogórski Ośrodek Kultury ogłasza nabór do grup teatralnych. Już funkcjonuje tam kilka zespołów, a teraz powstaną 2 kolejne dla dzieci i młodzieży. A więcej informacji znajdziecie na stronie ZOKU.
7: Weź sprawdź.
1: Zaraz pogoda w RMF Max.
7: Zaraz pogoda w RMF Max.
0: AI. Jeszcze przez jakiś czas w większości Polski nacieszymy się słonecznymi promieniami, ale gdzieniegdzie spodziewamy się przelotnych opadów deszczu. Przynajmniej takie są prognozy dla Małopolski, części Mazowsza czy Lubelszczyzny. Warunki biometeo są niesprzyjające, co daje się we znaki nie tylko meteopatom, a słupki rtęci już zaczęły spadać. Wieczorem na zachodzie spodziewamy się 14 na plusie, trochę chłodniej będzie na wybrzeżu. 12 kresek, a najniższa wartość, jaką pokażą termometry na Podlasiu, to 10 stopni Celsjusza.
1: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa. Hity na maksa.
8: 16:04. Ja mam małe zażalenie o tej porze, bo tak, za każdym razem jak podchodzę do ekspresu naszego do kawy, to trzeba wymienić tackę.
9: Znam to uczucie.
8: Ile razy dziennie trzeba wymieniać tackę w tej firmie, ja się pytam. Dlaczego to zawsze muszę być ja?
9: Dużo razy.
8: Ty też masz takiego farta, czy nie?
9: Tak.
8: No akurat. Max. Jakoś ci nie wierzę, ale w tej walce będziemy jechać razem z wami. Środowe popołudnie po 16 w RMF Max. Alan Walker i Ava Max. Uwielbiam początek tego numeru. Walka trwa. To jest kanał nadawczy.
9: Świderski i Borycka.

0: Mm-hmm. Znam takich. Wiernych na zawsze.
1: Zalia.
0: Zalia i tylko kochaj mnie w RMF Max. 13 minut po czwartej. Tutaj kanał nadawczy. Mowa oczywiście o wierności swoim ulubionym klubom. A słuchajcie, nasza kochana Ekstraklasa, i to mówię bez ironii, właśnie pokazała liczby i można śmiało powiedzieć, że hajs się zgadza. 1,587,000,000 złotych przychodu. Ponad 4 miliony kibiców na stadionach. 300 baniek ze sprzedaży piłkarzy. Tak to wygląda.
1: Chyba już koniec śmieszkowania z naszej kochanej Ekstraklasy, bo finansowo wygląda już jak Liga Mistrzów. Teraz tylko czekamy, aż w końcu jakiś klub w niej zagra.
0: Cokolwiek. Wcale nie jesteśmy toksyczni, przypominam.
1: Nie.
0: Kochamy Ekstraklasę. Britney Spears i Toxic teraz w RMF Max. Można teraz dać głośniej, można odwinąć sobie szybkę i trochę poszaleć. Kto wam zabroni?
1: Yeah.

0: Tech House'owe brzmienie On Tonight, Silva Bempa w RMF Max. Nie wiem, czy widzieliście ostatni film Książula z Winobrania w Zielonej Górze.
1: Nie.
0: Jak zwykle testował tam lokalne przysmaki, no i słuchajcie, najwięcej emocji wzbudziło stoisko z grillem. Wiecie, kiełbaski, karczki i tak dalej, gdzie wydał naprawdę kupę kasy za parę rzeczy dosłownie. Najbardziej rozwaliło mnie to, że za klek z keczupu i musztardy trzeba było zapłacić po 5 ziko.
1: Wiadomo, no ale co jest teraz tanie, tak?
0: A paragonu nie było, faktury też nie, bo długopis się akurat zgubił pani.
1: O, zgubił się długopis. Nie, no jasne, ale to spokojnie. Ja myślę, że to można spokojnie wrzucić po prostu w koszty na pana influencera. Wtedy nikt się nie przyczepi.

0: sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Podobno biomet dzisiaj korzystny, a w prognozach urodzinowy deszcz nagród będzie się sypał po waszych głowach. Instaxy, nagrody pieniężne, hulajnogi elektryczne, PS5, ale przede wszystkim 23 tysiące złotych są dzisiaj do zgarnięcia.
2: Miejmy nadzieję, że to będzie dzisiaj ulewa. Także no, mamy numer i dzwonimy, co Justyna?
1: No tak, dobra, to ja już klikam.
2: Nie ma na co czekać.
1: Okej, okay. I 6 sygnałów klasycznie czekamy. 6 sygnałów, żeby odebrać telefon i zgarnąć gwarantowany 1000 złotych. Pierwszy sygnał już mamy.
2: Halo, halo.
1: Drugi sygnał.
2: Halo, halo, dzień dobry. Tu RMF Max.
1: Jakaś wichura chyba.
2: Piotrek.
3: Halo, dzień dobry, ojejku, ja jestem na dworze.
1: Okej, okay, w porządku, no to, taka wiem, pogoda, ale...
3: Ja się tu schowam za taki przystanek oszklony, o.
1: O, chyba świetny pomysł. Jak masz na imię?
3: Ania.
1: Ania, cześć, z tej strony Justyna i Piotrek. My dzwonimy w sprawie urodzinowego deszczu nagród i mam nadzieję, że to jest jedyny deszcz, jaki cię dzisiaj złapie. Póki co w twoje ręce wpada 1000 złotych za to, że telefon w tych trudnych warunkach odebrałaś.
3: Jej.
2: Zostajesz tysiaczkiem.
3: Jestem zaskoczona strasznie.
1: No, bardzo się cieszymy.
2: Zostajesz tysiaczkiem, czy próbujesz dalej?
3: No, próbuję dalej, oczywiście.
1: Bardzo dobrze, Ania, rozgrzana jesteś, słyszę. Czy ty wracasz z pracy, gdzieś pędzisz? Taka jesteś, trochę mam wrażenie, roztrzepana.
3: Jestem, ale to jest normalny mój stan.
1: Okej.
3: Okay. Także teraz idę akurat na spacer taki sobie mały popołudniowy, bo zawsze taki robię.
1: Okej, no dobrze, czyli o zdrowie dbasz,
2: czyli
1: to się ceni.
2: Kontrolą.
1: Zobaczymy w takim razie, co się wylosuje w naszym urodzinowym deszczu nagród. Słuchaj, sytuacja jest bardzo prosta. Od 1 do 30, bo 30 mamy koszy do wyboru. Pod każdym tym numerem znajduje się jakaś nagroda, w tym 23 tysiące złotych w jednym z naszych urodzinowych koszy. Czy masz, Ania, jakiś pomysł, jaki numer dzisiaj wybrać?
3: Nie wiem, pierwsze mi przyszło do głowy 7, ale to jest za oczywiste. Mhm. Będzie następny 8 może, na przykład.
2: Ósemeczka.
1: Ósemeczka. Czy jesteś pewna?
3: Tak.
1: No dobrze, no.
2: To sprawdzamy?
3: Ale... Oczywiście.
2: No to słuchaj, Ania, wygrałaś u nas w RMF Max 5 stóweczek.
3: Jejku, super, bardzo się cieszę.
1: My również się cieszymy, super, masz już pomysł?
3: Że zadzwoniliście i jestem bardzo szczęśliwa.
1: Super, a masz już pomysł, na co te 5 stówek wydasz?
3: Ojej, pewnie na jakiś koncert, ja ciebie znam.
1: O, super,
2: muzycznie.
1: Bardzo dobrze. Na przyjemności takie rzeczy trzeba wydawać, bo jeszcze dzisiaj 5 stówek dodatkowych nie miałaś, a teraz masz od RMF Max, więc nigdy na żadne poważne rzeczy się takich pieniędzy nie wydaje, tylko na przyjemności, więc gratulacje raz jeszcze, Ania.
3: Nie. Serdecznie wam dziękuję. Miłego popołudnia.
2: A poza tym, Ania, grasz jeszcze w finale piątkowym, bo pamiętajcie, że jedno zgłoszenie to aż 2 losowania.
1: Tak jest. Finał tygodnia może być jeszcze wasz, nawet jeśli wysłaliście SMS-a wczoraj albo dzisiaj, no i jutro. I teraz też warto wysyłać Max na 7327 za 3,69, bo 23 tysiące złotych zostało w koszu.
2: A jutro będzie 24.
1: Tak jest, no ten tysiak tutaj, wiecie, tak doskakuje codziennie o jeden więcej, więc jest o co grać. Szczegóły na rmfmax.pl.
0: Sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Alex Warren w RMF Max, a ja chciałabym powiedzieć, że wykrakałam chyba, bo po raz pierwszy teraz poszłam do naszej kuchni i faktycznie mogłam sobie zrobić kawę bez opróżniania tacek, nic nie trzeba było, normalnie podstawiłam kubek i już, kawa jest.
1: A jednak cuda się zdarzają.
0: Wykrakałam to chyba, słuchajcie, więc mam nadzieję, że wykraczamy wam też dobrą pogodę.
1: Za chwileczkę, najświeższa prognoza pogody, zostańcie koniecznie z nami, tu RMF Max, tu kanał nadawczy Justyna i Piotrek razem z wami.
2: Reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
2: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
10: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
11: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
12: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
14: Zdrowit.
15: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
16: Carrefour w sumie najlepszy jest.
2: I po reklamie.

0: Marek.
1: Zuśka.
2: Hey, it's Shakira.
3: Hey, it's Somber.
4: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
7: Jeszcze przez jakiś czas w większości Polski nacieszymy się słonecznymi promieniami, ale gdzieniegdzie spodziewamy się przelotnych opadów deszczu. Przynajmniej takie są prognozy dla Małopolski, części Mazowsza czy Lubelszczyzny. Warunki biometeo są niesprzyjające, co daje się we znaki nie tylko meteopatom, a słupki rtęci już zaczęły spadać. Wieczorem na zachodzie spodziewamy się 14 na plusie, trochę chłodniej będzie na wybrzeżu. 12 kresek, a najniższa wartość, jaką pokażą termometry na Podlasiu, to 10 stopni Celsjusza.

0: Mówcie co chcecie, ale dla mnie ta królowa jest tylko jedna, Rihanna i Only Girl w RMF Max. Absolutnie się nie starzeje ten numer. Dobre rzeczy w głośnikach, a nieco mniej dobre znalazł Piotrek i ja już jestem przerażona.
1: Najgorszy ranking potraw na świecie. I słuchajcie, w tym zestawieniu znalazł się tylko jeden polski akcent. Śląski Rzymlok na miejscu 17
0: co
1: wylądował.
0: To jest? To
1: taka wieprzowa kiełbaska z podrobów.
0: Okej, dobra, to bym jeszcze zjadła, no. A co tam jeszcze w tym rankingu ciekawego?
1: Może nie będę wymieniać wszystkich, bo niektórzy mogą kończyć obiad na przykład.
0: Tak, no.
1: Ale słuchajcie, najbardziej zaciekawiło mnie miejsce czwarte. Blut, plet, tar. Mam nadzieję, że dobrze to wyczytałem.
0: Aha.
1: Jakieś skandynawskie naleśniki z krwią.
0: Ojej.
1: Zwierzęcą oczywiście.
0: No, dobra, to brzmi źle, naleśniki z krwią, ale z drugiej strony my mamy kaszankę. No, to powiedzmy, że porówno, tylko z tą różnicą, że nasze jest dobre akurat.
2: Kanał nadawczy w RMF Max. Świderski i Borycka.

0: Yeah. Thank you, DJ.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Jeśli chodzi o lepiej, niech się wypowie ten, co się zna.
3: To jest taki muzyczny bigos, dużo składników, ale brzmi i smakuje. Premiera tego tygodnia w RMF Max. Kariel, Paco Amoroso, Pigman Teres i Fredigen w numerze Sexy Magic. Czekają na wasze głosy pod rmfmax.pl.

0: guzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto dużo dobrego.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Najlepsze hity cenowe w Brie Commerce już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecommerce.pl. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
10: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hi, this is Britney Spears.
2: Hi, this is David Guetta.
3: Hity na maksa.
4: Hity na maksa.
5: Jest 17. Na Flash RMF Max zaprasza Ania Łopuszańska.
6: Jest 23 września, w kalendarzu jesień. Zwykle ta pora roku kojarzy nam się z deszczem i chłodem, ale jesień to także złoto-czerwone liście na drzewach.
7: Romantycznie.
8: No tak, zgadzam się.
7: Pogoda, deszcz.
8: Takie spacerki.
7: Spacery, takie liście, prawda, złote. Złota polska jesień, prawda, jak to się mówi.
6: I jak słyszeliście, niektórzy bez żalu pożegnali lato.
5: Słuchacie RMF Max.
6: Przy ulicy Żurawiej w Białymstoku otwarto nowy budynek Kliniki Chorób Zakaźnych, Hepatologii i Neuroinfekcji. Sale pacjentów mają teraz dużo wyższy standard, a lekarze i pielęgniarki pracują w lepszych warunkach.
9: Przede wszystkim jestem dumny, że pracownicy zespół wysokich klasy specjalistów z chorób zakaźnych ma możliwość nowego miejsca pracy i też może kształcić w godnych warunkach przeddyplomowo, czyli studentów medycyny, studentów pielęgniarstwa, a również w kształceniu podyplomowym, czyli rezydentów lekarzy, którzy w różnych specjalnościach nabywają doświadczenia, tak aby kontakt z chorami zakaźnymi nie był dla nich problemem.
6: Mówił dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

0: profesor Jan Kochanowicz. A teraz szybko zaglądamy do Szczecina, gdzie w piątek na parkingu przy Alei Piastów powstanie miasteczko nauki z kilkunastoma strefami tematycznymi. Będzie scena z pokazami, wykładami, kino, sferyczne doświadczenia i degustacje zdrowych przekąsek. Nie zabraknie też atrakcji dla najmłodszych, o których powiedziała nam Emilia Kujawa z ZUT-u.
1: Dla najmłodszych oczywiście quizy, gry, zbieranie pieczątek w paszportach przy każdej stacji, symulatory takie zabawkowe, wiózków widłowych, wybuchające poduszki, te wszystkie doświadczenia, ten cieknący azot. Dla rodziców coś również będzie można posłuchać o tym, jak jedząc i ćwicząc przede wszystkim można oszukać swój PESEL, a można i będzie o tym opowiadać nasza pani doktor. Skoro ruch i ZUT to muszą być spacery, jeden architektoniczny po naszym budynku rektoratu z zewnątrz i wewnątrz, będzie też spacer Nordic Walking, czyli z kijkami.
0: A szczegóły znajdziecie na stronie mocnaukowców zut.edu.pl. Po południu w RMF Max przypomnienie o zbliżającym się biegu Solidarności w Mławie. Tegoroczna edycja imprezy startuje 26 września, czyli w najbliższą sobotę. O wydarzeniu więcej nasz reporter Kamil Puternicki.
2: Bieg Solidarności w Mławie odbędzie się już po raz 25. Organizatorzy zapraszają różne grupy wiekowe, od tych najmłodszych po oczywiście młodzież. Stawką rywalizacji sportowej rzecz jasna nagrody i puchary. Prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna i drużynowa, a więcej informacji o tym wydarzeniu znajdziecie na stronie internetowej Mławskiego Mosiru.
0: Start biegu Solidarności w Mławie już 26 września o 15:30. Biuro zawodów będzie zlokalizowane przy Rejmonta 2.
3: Sprawdzisz?
4: Sprawdź!
3: Sprawdź!
4: Pogoda w RMF Max.
0: AI. Chmury będą przesuwać się na wschód i jeszcze dzisiaj, gdzieniegdzie może spaść deszcz. Mowa o południowych województwach, a także części Mazowsza i Lubelszczyzny. Wieczorową porą wciąż najcieplej będzie w Szczecinie. 14 stopni Celsjusza, trochę chłodniej w centrum, a najzimniej w Suwałkach. Tam słupki rtęci zjadą do 10 kreski. W nocy nad Polskę zaczną napływać chmury i na zachodzie oraz na północy będzie padać, a warunki biometeo będą mieć niekorzystny wpływ na nasze samopoczucie.
5: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
6: Hity na maksa.
7: 5 minut po godzinie 17, jeżeli jeszcze jesteście w pracy, to wypada iść do domu.
6: Nie, mój drogi, to co teraz wypada, to się skupić, bo jest zagadkowa środa, więc za chwilę wjeżdża zagadka w drodze z pracy. Bądźcie blisko RMF Max. Tutaj Świderski i Borycka w kanale nadawczym. A to już Marlon Hofstadt.

0: No to właśnie ogarnęliśmy wam, że do końca dnia ten numer będzie za wami chodził. Freed from Desire, Drench, czyli Indiana na 10 minut po godzinie 17 w RMF Max.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Świderski i Borycka.
0: Dziś zagadkowa środa, a to, słuchajcie, mój pierwszy raz w roli współprowadzącego kanału nadawczego, więc jestem bardzo ciekawy, co tam Justyna dzisiaj wymyśliłaś dla nas.
2: Ja myślę, że nie zgadniesz, bo jesteś amator jeszcze, ale słuchacze RMF Max na pewno pomogą, więc uwaga, czytam dzisiejszą zagadkę. Adam wyciągnął z szafy jesienną kurtkę. Znalazł w niej dwa paragony, 10 zł i coś, z czego każdy korzysta, ale mało kto to lubi. Co znalazł Adam?
0: No to moja pierwsza propozycja to czapka.
2: Nie, no to za proste by było, ale co, nie lubisz czapek?
0: Zawsze zostawiam ją w rękawie.
2: Tak? Ale no, musiałbyś nie lubić, bo przypominam, raz jeszcze. Adam wyciągnął z szafy jesienną kurtkę, znalazł w niej dwa paragony, 10 zł i coś, z czego każdy korzysta, ale mało kto to lubi. Co
0: nie lubię czapek,
2: Adam?
0: Bo mi się zawsze fryzura psuje.
2: Okej, dobra, to jest legitny argument. Messenger RMF Max, czekamy na wasze głosówki z rozwiązaniem.

0: Everlasting i Armin Van Buren na 21 minut po godzinie 17. Armin za nami, ale teraz ważny jest Adam. Adam od środowej zagadki.
1: No raczej. Uwaga, przypominam.
0: Tak.
1: Adam wyciągnął z szafy jesienną kurtkę. Znalazł w niej 2 paragony, 10 zł i coś, z czego każdy korzysta, ale mało kto to lubi. Co znalazł Adam?
0: Pojawiło się sporo odpowiedzi na naszym maksowym messengerze. Słuchamy.
2: Myślę, że Adam znalazł nieopłacony rachunek.
1: Nie był to nieopłacony rachunek, ale faktycznie nie jest to specjalnie przyjemna rzecz. Tutaj się zgodzę.
3: Zużyte chusteczki higieniczne.
0: Akurat z tej odpowiedzi było sporo, bardzo dużo takich właśnie wiadomości dostaliśmy.
1: No nie.
0: Nie.
1: Nie są to zużyte chusteczki higieniczne, chociaż przyznam, że ta odpowiedź naprawdę miałaby sens.
4: Hej, a może on tam znalazł parasol składany?
1: Dobra, to trochę podpowiem. Parasol za duży.
0: Okej.
1: Za duży.
5: Moim zdaniem są to drobne, gdyż pewnie poniewierają się z tymi 10 złotymi.
1: O, i tutaj też mogę podpowiedzieć. Nie są to drobne, ale jest to przedmiot metalowy.
0: Metalowy.
1: Mhm.
0: No to może Justyna przypomnij jeszcze raz zagadkę.
1: Adam wyciągnął z szafy jesienną kurtkę, znalazł w niej 2 paragony, 10 złotych i coś, z czego każdy korzysta, ale mało kto to lubi. I to jest przedmiot metalowy.
0: Jeśli macie jeszcze jakieś pomysły, no to Messenger RMF Max jest do waszej dyspozycji. Czekamy
1: na głosówki.

0: Gibbs, Ego i For Money, ostatni dzień lata mieliśmy wczoraj, a dzisiaj już mamy jesień. 17.33 w RMF Max. Tu kanał nadawczy cały czas. No i co? Wracamy. Wracamy do naszej zagadkowej środy. Adam
1: i jego rzeczy, które znalazł w... Tylko poczekaj, bo ja sobie to zgubiłam.
0: W jesiennej
1: kurtce. Teraz jest zagadka, gdzie, gdzie ja mam zagadkę, żeby wam przypomnieć. A to jest ważne, żeby wam przypomnieć zagadkę. Uwaga. O, dobra, mam. Adam wyciągnął z szafy jesienną kurtkę. Znalazł w niej dwa paragony, 10 zł i coś, z czego każdy korzysta, ale mało kto lubi. Co znalazł Adam? Mamy nowe poszlaki, które wpadły na Messengera RMF Max.
2: Co mi przyszło do głowy, to obcinaczki do paznokci albo pilnik.
1: Ciekawe, ale nie.
0: Metalowe, ale nie.
3: Myślę, że mogłaby być to skrobaczka do szyb.
1: No i też to jest fajny trop.
0: Ale metalowa skrobaczka do szyb?
1: Aż szkoda, że...
0: Stary, porysowałbyś szyby.
1: Aż, w sumie tak. Aż szkoda, że na to nie wpadłam, ale rozwiązanie zainspirowało życie i rozwiązanie brzmi... No, słuchajcie, prawie tak.
4: A może Adam znalazł klucz do starego mieszkania, gdzie mieszkał z byłą?
0: Byłaby już dawno wymieniła zamki.
1: To jest totalnie moja ulubiona odpowiedź. I teraz tak, jest to klucz nie do mieszkania byłej, a może inny klucz?
5: Czy Adam znalazł w tej kurtce jakiś klucz, który zgubił dawno, dawno temu?
1: Ladies and gentlemen, we got him. Oczywiście, że tak.
0: Mamy
1: klucz
0: to.
1: Zgubiony zeszłej jesieni to był mój klucz do śmietnika, moi drodzy. I dlatego jest to miejsce, którego tak się po prostu, no wiadomo, nie lubi, ale się przydaje ten
0: historia
1: klucz.
0: Historia z życia wzięta.
1: Tak jest. No już dwa klucze zdążyłam w tym czasie dorobić. Także cóż, no, ale może się przyda, jak zgubię następnym razem, wiadomo. Zagadkowa środa wróci za tydzień, oczywiście tymczasem Neptunika w RMF Max.

0: Na zakupy, na zakupy, na zakupy. Gdziekolwiek teraz jedziecie, dobrze, że macie ze sobą RMF Max.
1: Najlepiej jakbyście jechali do domu z pracy.
0: Tak jest. Hugel oczywiście za nami z numerem Moving to the Sun, a my za chwilę sprawdzamy, co w pogodzie, więc bądźcie z nami.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
10: Słuchaj, Marian.
11: No?
10: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
11: Ta.
10: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
11: No i co, Barbara, i co?
10: No
11: i
10: jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
11: Ta Mariolka to jest naprawdę...
12: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
13: I po reklamie.

Chmury będą przesuwać się na wschód i jeszcze dzisiaj gdzieniegdzie może spaść deszcz. Mowa o południowych województwach, a także części Mazowsza i Lubelszczyzny. Wieczorową porą wciąż najcieplej będzie w Szczecinie. 14 stopni Celsjusza, trochę chłodniej w centrum, a najzimniej w Suwałkach. Tam słupki rtęci zjadą do 10 kreski. W nocy nad Polskę zaczną napływać chmury i na zachodzie oraz na północy będzie padać, a warunki biometeo będą mieć niekorzystny wpływ na nasze samopoczucie.

0: słyszysz tę nowość.
1: Przedłużyć lato jeden dzień.
0: Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: kawał solidnego house'u. Grupa Enator, a także 54 Ultra, co kto i 4 minuty zostało do godziny 18, a po 18 startuje Max Party z Grabą.
1: I tam bangerów nie co nie miara, a nie nieco miara. My w każdym razie jutro słyszymy się w kanale nadawczym w RMF Max. Świderski i Borycka, do jutra, cześć!
0: Pa!
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: AI.
1: Tu RMF Max. Na Flash zaprasza Ania Łopuszańska.
2: Ministerstwo Sprawiedliwości inwestuje w Gdańsku i na Pomorzu. Co zaplanowano? To sprawdziła dla Was reporterka RMF Max Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak.
3: 1 stycznia 2027 roku otwarty zostanie Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wejherowie z lokalizacją w Pucku. W Gdańsku przygotowywany jest remont budynku przy Alei Grunwaldzkiej, gdzie będzie się mieścił Oddział Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Trwają także rozmowy w sprawie nowej siedziby dla Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. To będą inwestycje wartości ponad 500 milionów złotych. W tej chwili rozważanych jest kilka wariantów lokalizacji, poinformował wiceminister. Rozbudowywany będzie także Sąd Rejonowy w Gdyni.
2: Tyle od naszej reporterki. Mieszkańcy Oleśnicy chcący wymienić stare piece na ekologiczne źródła ciepła mogą wziąć udział w spotkaniu poświęconemu programowi Czyste Powietrze. Wydarzenie odbędzie się 26 września w bibliotece przy Reja, początek o godzinie 16. Przed nami początek nowego sezonu artystycznego w Filharmonii Częstochowskiej. Inauguracja po raz kolejny będzie miała wyjątkową oprawę, bo połączy się z otwarciem festiwalu skrzypcowego imienia Bronisława Hubermana. Usłyszymy koncert skrzypcowy Johannesa Brahmsa i arcydzieło polskiej muzyki, czyli koncert na orkiestrę Witolda Lutosławskiego.
4: Utwór z lat 50. napisany jeszcze w takim stylu używającym bardzo mocno muzyki ludowej. Były to trudne czasy, wiadomo, w Polsce. Nie wolno było pisać muzyki zbyt awangardowej, więc Lutosławski postanowił rzeczywiście zająć się polską muzyką ludową, no ale w właściwy dla siebie mistrzowski sposób skonstruował ten koncert, no, który jest absolutnym arcydziełem i rzeczywiście niezwykle wymagającym dla orkiestry utworem, stąd zresztą jego nazwa koncert na orkiestrę, czyli że każda grupa instrumentów ma bardzo ważną i popisową rolę dla siebie.
2: Mówił Adam Klocek, dyrektor Filharmonii Częstochowskiej. Zmieniamy temat. Borowiki, koźlarze czy maślaki, tych grzybów coraz więcej w lasach. Mieszkańcy województwa lubuskiego chętnie wybierają się na poszukiwania. Zdarza się, że taka wyprawa zajmuje nawet kilka godzin. W takim terenie łatwo jest stracić orientację, mówi młodszy brygadier Arkadiusz Kaniak, rzecznik prasowy lubuskich strażaków.
5: Pamiętajmy o tym, coraz szybciej będzie robiło się ciemno. W tej chwili już po godzinie 19 mamy zmrok, a przypominam, w lesie tak naprawdę już jest zupełnie ciemno o tej godzinie. A więc wychodząc na spacer czy na grzyby, weźmy pod uwagę to, ile czasu tam spędzimy. Wychodząc zawsze informujemy, czy to najbliższych, czy rodzinę, czy znajomych, mniej więcej gdzie idziemy i mniej więcej o której godzinie wrócimy.
2: Pamiętajmy też o tym, aby zabrać ze sobą ciepłą bluzę, bo wieczory robią się coraz chłodniejsze. Sposobem, który strażacy polecają popołudniowym grzybiarzom, jest także nastawienie

0: dźwięk budzika w telefonie. Alarm uświadomi nam, jak dużo czasu spędziliśmy w lesie i że warto kierować się do wyjścia.
1: Będzie ładnie?
2: Za chwilę pogoda w RMF Max.
0: Szare obłoki wciąż wędrują na wschód i na Mazowszu oraz na Lubelszczyźnie. Jeszcze przez jakiś czas może padać, a wkrótce załamania pogody mogą spodziewać się też mieszkańcy Podkarpacia. Jutro we wszystkich województwach przydadzą się ciemne okulary i parasole, bo przez cały dzień spodziewamy się przelotnych opadów deszczu. Od morza aż po góry. Najcieplej będzie w Małopolsce i na Podlasiu 16 na plusie, a najzimniej na Śląsku. W maksie słupki rtęci dojadą do 13 kreski.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
3: Witajcie, moje drogie jesieniary. No to co, chyba już wszyscy oficjalnie bardzo szczęśliwi. Przemek Grabowski, fajnie, że jesteście z nami o tej porze. Zaczynamy nasz już wieczór, chociaż jeszcze przed zachodem słońca. No widzimy się początkowo, gdy jasno, a kończymy, gdy już ciemno, ale będzie bardzo miło i przebojowo, obiecuję, od 20 listach obec. A na starcie naszego spotkania Jason Derulo i przyjaciele.

Alan Walker, fajny numer na spacer w parku, gdy pięknie spadają liście. W ogóle dzisiaj jest dzień tego spadającego liścia i rzeczywiście tych liści jest coraz więcej, a niedługo to będzie taka kupa tych liści i będzie można się jak co roku rzucać w żółte liście i robić sobie roleczki. Tylko pamiętajcie, żeby tam sprawdzać, co jest pod taką kupą liści, bo wiecie, tam ludzie czasami w parku z pieskami na spacerki chodzą, tak więc różnie to się musi, nie musi, może skończyć, proszę uruchomić wyobraźnię. Ciekawe, czy Margaret też rzuca się w liście jesienią. Macie ją teraz w RMF Max, tak śpiewa nasza nowość, Prima Ballerina.

kolejny hit z cyklu Już gdzieś to słyszałem. Może ktoś to kiedyś słyszał w wydaniu grupy Star Sailor, Fall to the Floor, i to jest nowa wersja, którą odświeżają Francuzi z ekipy Offenbach, dając właśnie tej produkcji nowe życie. Walczą też o jedynkę tego tygodnia na liście Hot Dance. Sprawdzimy, co się dzieje dzisiaj już po godzinie 20. Możecie jeszcze komentować i głosować, a nawet trzeba, rmfmax.pl. Szybkie pytanie, czy są ze mną fani Timmy Trumpeta? No wiem, że jest tu trochę osób. Nowość od Timiego już za kilka minut.

Tylko proszę mi tutaj nie pośnijcie przed zachodem słońca. Tylko kochaj mnie, to Zalia. No to teraz podkręcimy tempo. Trąbka to jego główny sceniczny gadżet, czyli już chyba wiecie, o kogo chodzi. Jest z Australii, jest DJ-em. Jego największy hicior to chyba jednak Freaks. Najczęściej pojawia się na wielkich festiwalach. To on, Timothy Smith, czyli Timmy Trumpet, zaczął grać na swojej trąbce już jako dzieciak i zanim zrobił karierę w muzyce tanecznej. Rozwijał się już jako instrumentalista. Timmy Trumpet i Ale Farben, nasza nowość tego tygodnia w RMF Max. Chase the Feeling.

0: Fly High to the Sky, oczywiście Tobi Romeo i nasza taneczna petarda w RMF Max. Chciałbym zdementować pewne informacje, że my już mamy prognozę pogody na święta. Jeszcze nie mamy. Niektórzy próbują w internecie, niektórzy tam spekulują, że wiecie, że El Niño. Jedni mówią, będzie cieplej, drudzy mówią, będzie zimniej. Jeszcze musimy poczekać trochę na takie prognozy, jak twierdzi mój wujek z NASA. A jak będzie jutro, no to akurat możemy wam powiedzieć to za chwilę w RMF Max.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
5: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
4: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
5: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
4: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
6: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
7: GWM. Go with more.

0: Urodzinowa oferta Wiktory. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wiktra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wiktra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
3: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
4: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
5: Pytał Pan, czego sobie życzę?
6: Życz

0: Z Voshą przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Extra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: I po reklamie.

0: Cześć, tu Daria Zawiało.
1: Cześć, tu Dawid Zmiązek. Razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max.
3: Hity na maksa.
4: Hity na maksa.
5: Szare obłoki wciąż wędrują na wschód i na Mazowszu oraz na Lubelszczyźnie. Jeszcze przez jakiś czas może padać, a wkrótce załamania pogody mogą spodziewać się też mieszkańcy Podkarpacia. Jutro we wszystkich województwach przydadzą się ciemne okulary i parasole, bo przez cały dzień spodziewamy się przelotnych opadów deszczu. Od morza aż po góry. Najcieplej będzie w Małopolsce i na Podlasiu 16 na plusie, a najzimniej na Śląsku. W maksie słupki rtęci dojadą do 13 kreski.

0: Musicie przyznać, że Mata wbił się tutaj perfekcyjnie w ten kawałek. Disco klasyk w nowej wersji. Aichi Mata, Ring My Bell, Polish Remix. No to teraz czekamy, kiedy właśnie polska wersja zacznie rządzić na listach przebojów Wielkiej Brytanii. Czas najwyższy. Zostańcie z RMF Max. Wracam z hiciorami. Będzie Artemas, powróci Kaigo. Teraz sprawdzimy szybko ciekawe wydarzenia.
1: Dawid Miązek i zapraszam na Tour de Club w RMF Max. Zaczynamy sobie przegląd weekendowych klubowych wydarzeń od Zielonej Góry, od klubu X-Demon, który w piątek zaprasza na The Ritual of Friday, taka luźna inauguracja weekendu, natomiast w sobotę dla pań szukających i nie szukających drugiej połówki Baby, Where the Hell is My Husband, impreza pod takim hasłem, darmowy wstęp dla pań do północy i będą też niespodzianki dla płci pięknej, ale płeć mniej piękna też mile widziana. Przenosimy się do Białego Stoku, do klubu Rokoko, a tam gorąca inauguracja jesiennego sezonu imprezowego. Skolim, król polskiego latino, wystąpi w Rokoko w nowej lokalizacji, bo klub się przenosi na ulicę Piękną i pewnie będzie pięknie. I jeszcze klub Maska z Kielc, tutaj w piątek 2000 Friday, przenosimy się dwie dekady wstecz, a w sobotę Burning City i gość specjalny Mordziński.
2: Reklama. Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoo Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje

0: Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
2: Mamy niskie ceny.
3: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: AI. Tu RMF Max. Na flash zaprasza Ania Łopuszańska.
2: Rozpoczęło się projektowanie nowego budynku dla psychiatrii sądowej Szpitala Klinicznego imienia doktora Józefa Babińskiego w Krakowie. A więcej na temat tej inwestycji powiedział nam Michał Tochowicz, dyrektor lecznicy, a rozmawiał z nim Przemek Błaszczyk.
3: Z zewnątrz zabytkowy, wewnątrz nowoczesny. Nowoczesny, ale dostosowany do potrzeb pacjentów o tej specyfice, czyli wyposażonego w odpowiednie zabezpieczenia dla tego typu pacjentów. Bo trzeba pamiętać, że to oddział dedykowany osobom
4: niebezpiecznym.
3: Niebezpiecznym, tak. Dostosowany do wszelkich wymogów sanitarno-epidemiologicznych, przeciwpożarowych, dostosowanych do osób z niepełnosprawnościami i do dzisiejszych standardów opieki psychiatrycznej.
2: Dodajmy, że koszt inwestycji to prawie 50 milionów złotych. Własna firma, zatrudnianie pracowników, a także przyszła emerytura. O tych sprawach młodzi ludzie często zaczynają myśleć dopiero po szkole. Tymczasem praktyczną wiedzę na ten temat mogą zdobyć jeszcze jako uczniowie dzięki projektowi Lekcje z ZUS.
5: Wszystkie materiały dydaktyczne dla nauczycieli oraz podręczniki dla uczniów Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapewnia całkowicie bezpłatne. Dostępne są także online na stronie www.zus.pl/edukacja.
2: Do kiedy zgłoszenia?
5: Nauczyciele i dyrektorzy szkół ponadpodstawowych mogą zgłaszać szkoły do udziału w lekcjach ZUS oraz samej olimpiadzie do 23 października. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza online na stronie internetowej ZUS oraz bezpośrednio przez koordynatorów do spraw komunikacji społecznej i edukacji.
2: Mówiła Beata Kopczyńska ze Śląskiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Światowy taniec i performance przejmują stolice. Już 8 października wystartuje 26. edycja festiwalu Ciało Umysł. W programie legendarne spektakle i artyści z całego globu. A więcej na temat tego wydarzenia powiedziała nam dyrektor artystyczna festiwalu Edyta Kozak.
6: To, do czego chcemy zaprosić, to tak naprawdę do spotkania. Najpierw będzie spotkanie, obejrzenie spektaklu, rozmowa, a samo hasło może się pojawić wtedy u każdego indywidualnie, u każdego widza. Może zrobimy jakąś ścianę na hasło, zobaczymy. Jeszcze o tym nie myśleliśmy, natomiast chcieliśmy dać sobie przerwę i na siłę jakby nie konstruować czegoś, co byłoby zamknięte. Poza tym ten transmission, czyli takie przekazywanie z pokolenia na pokolenie pewnego dziedzictwa, naszych przyzwyczajów.

0: jest na tyle otwartą takim pojęciem, że można na tym bazować, jeżeli ktoś bardzo by potrzebował zrozumienia.
1: A czy jest jakiś motyw przewodni tegorocznego festiwalu?
0: Moje słowo przewodnie to, że każde pokolenie burzy coś i buduje na nowo. I w tańcu jest tak samo.
1: Szczegóły znajdziecie na stronie ciałoumysł.pl.

0: AI. Czwartek przyniesie nam pogodowy miszmasz. Przez cały dzień nad Polską będą krążyć chmury i ma przelotnie padać, ale w wielu regionach nacieszymy się słońcem i błękitem nieba. Słupki rtęci w najcieplejszym momencie dnia będą oscylować w okolicy 16 kreski w Krakowie czy Białymstoku. W centrum spodziewamy się 14, 15 na plusie, a najzimniej na Śląsku w maksie 13 stopni Celsjusza. Warunki biometeo będą niesprzyjające, więc nasze samopoczucie może być kiepskie.
1: Witajcie po 19:00 już wieczorowo. Przemek Grabowski w RMF Max. No i szybko zrobiło się nieco chłodniej. No i wraca pytanie, kiedy wystartują grzanie? Jak tam grzeją już u was? My trochę pogrzejemy. Mam tutaj wasze ulubione hiciory. Teraz Tempe City, ich wersja Self Aware. No to może, jeżeli u was jeszcze wieczorowo nie grzeją, to stary sposób babci, słuchajcie, termofor, może macie gdzieś w domu i tam ciepła woda i tak sobie siedzimy, albo leżymy z tym termoforem pod kocykiem, proszę bardzo, nie ma za co.

Przy tej piosence będziemy wspominać wakacje, to na pewno. Kaigo i jego Take Me Back w RMF Max. Teraz nasza nowość od dziewczyn, o których jest głośno. Chyba słyszeliście o Cat's Eye. To naprawdę międzynarodowa grupa. Tworzy ją 6 dziewczyn. Daniela, Lara, Manon, Megan, Sofia i Jonki. Pochodzą z USA, Filipin, Szwajcarii i Korei Południowej. To był casting, który dział się na całym świecie. No i teraz najlepsze z najlepszych śpiewają. Kolejna nowość w RMF Max. Cat's Eye i Animal.

4 pory roku śpiewał Wiktor Waligura, który odwiedził już kiedyś RMF Max, a ostatnio wpadł do nas Mrozu. Pamiętacie Mroza kiedyś, jak nawijał, że miliony monet, a Mroza dzisiaj ma dużo nowej muzyki, co jeszcze ciekawego powiedział Karinie Nicińskiej. Sprawdzicie także na YouTubie, bo jest już nowy wywiad z Mrozem. Wbijajcie dzisiaj wieczorowo. A za chwilę w głośniku Cyryl i jego wersja Stumbling In.

krótsze, a niskie, wiecie, bum, bum, bum, basiory, że coś jest bardziej gorzkie. Czyli czasem za smak kolacji odpowiada także playlista. No to teraz będzie i gorzko, i słodko, bo mam dla was mega nowość. Wracają chłopaki z Fastboy w naszej nowości Music Sounds.

0: My Body Isn't Ready. Kolejny sukces tego gościa to Somber w RMF Max, który chciał nawiązać się do pewnych plotek i chciał coś wszystkim wyjaśnić raz i na zawsze. Chciałby zdementować plotki, że za jego karierą stoją rodzice, którzy pracują w showbiznesie, że to mama i tata mu załatwili miejsca na listach przebojów. Tak po prostu nie jest, to byłoby niemożliwe, to nieprawda. Koniec cytatu. No, oczywiście to wy decydujecie, gdzie będzie niedługo nasz Somber. Głosujcie na rmfmax.pl. Nowe wydanie listy Hot Bands już od 20. Max.
1: Reklama. Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
2: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Cieś się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Credit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska S.A.
6: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
8: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent?
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
8: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
13: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
14: I po reklamie.

0: RMF Max.
1: Hity na maksa.
0: Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
2: Czwartek przyniesie nam pogodowy miszmasz. Przez cały dzień nad Polską będą krążyć chmury i ma przelotnie padać, ale w wielu regionach nacieszymy się słońcem i błękitem nieba. Słupki rtęci w najcieplejszym momencie dnia będą oscylować w okolicy 16 kreski w Krakowie czy Białymstoku. W centrum spodziewamy się 14, 15 na plusie, a najzimniej na Śląsku w maksie 13 stopni Celsjusza. Warunki biometeo będą niesprzyjające, więc nasze samopoczucie może być kiepskie.

0: Kaczka i jej ostatnie nowości w RMF Max. Czy są ze mną fani Karol G? Spoko, spoko. Będzie dzisiaj w poczekalni Listy Hopbands. A czy są fani klubowych bitów i muzyki Adriatic? No to dla was też będzie coś ekstra. Kolejne wydanie startuje dosłownie za kilka chwil. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: To jest Tour de Club w RMF Max i zaczynamy propozycje na weekend, klubowe propozycje na weekend od Poznania, od klubu Słodownia i imprezy This is My House. Jaka muzyka będzie grana, to łatwo się po tytule domyślić, a house'owe brzmienia wypuszczą mocne nazwiska, jeżeli chodzi o ten gatunek w naszym kraju, Bartes i Pequeno, a dodatkowo jeszcze z live actami na saksie pojawi się MJ Sax. Przenosimy się teraz z Poznania do Warszawy, do klubu Dekada, który w piątek zaprasza na inaugurację weekendu z imprezą Move Your Feet, taka rozgrzeweczka, natomiast w sobotę Hi-Fi Superstar, czyli autorska impreza legendy polskiej klubowej sceny DJ-a Adamusa, razem z nim DJ Function. No jeszcze może na deser szybka wyprawa nad morze do Sopotu, do klubu Noce i Dnie, tutaj w piątek Feel the Beat, R&B, Latino i luźne brzmienia DJ Avra za sterami, natomiast w sobotę nocna zmiana z Damajkerem od 22.
2: Reklama.
3: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
12: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
11: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
12: Ach, ci panowie z Media Expert.
11: Prawda?
13: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Dobry wieczór, Przemek Grabowski, witajcie po 20 w środku tygodnia. Przychodzę tutaj z hitami, z nowościami, z premierami. Sprawdzajcie, co się dzieje. Czekam na wasze głosy, komenty. Walka fanów trwa na rmfmax.pl. A zestawienie dzisiaj otwieramy od razu od nowości. Wraca Lost Frequencies po raz pierwszy na 10. Śpiewa Marie Frost w rajskiej produkcji Paraiso.
1: Max. 10. Numer 10.

0: Kiedyś Nina Sky na podobnym bicie zrobiła swoje Move Your Body Girl, a tym razem Karol G. Baby Wow. No jest chyba wow, na pewno będzie imprezowe wow, a w ogóle będzie jeszcze większe wow, jak wejdzie szybko, może jeszcze przed weekendem, do zestawienia listy Kobenc rmfmax.pl. Teraz kolejna nowość, mamy ich trochę w tym tygodniu, już na 9. Od dzisiaj z nami nowość od projektu The Colors, ich prima donna.
1: RMF Max 9. Numer 9.

wszystko, czego chciałem. To Mrozu 2.0, takie trochę. Tutaj Mrozu i Kasperczyk są wśród najlepszych. Dzisiaj 8 na liście Hot Bands. Mrozu wpadł do RMF Max. Mamy nowy wywiad z Mrozem, dostępny od dzisiaj na naszym kanale na YouTubie. Warto, zapraszam wszystkich. A teraz coś dla fanów klubowych bitów, w szczególności Progressive House'ów i Melodic Techno, bo taką muzykę produkują i miksują przyjaciele z Adriatic. Nasza nowość, Palm of Your Hands.

0: polecam wam ten beat na weekend, na wrzesień i na jesień. Sylwa Bumpa zrobił naprawdę dobry kawałek i teraz czeka na jedynkę listy Cop Benz w On Tonight. Sprawdzajcie i głosujcie na rmfmax.pl. Może jutro będziemy mieć nową taneczną jedynkę. Jeśli chodzi o taneczne produkcje, to już za kilka minut house'owa nowość, jaką przynosi Sony Fodera. Zostańcie z RMF Max.
1: Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowid. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
9: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
12: I po reklamie.

przy jego muzyce można zapomnieć o całym świecie, o wszystkich stresach, prawda? Sony Fodera i Becky Hill tutaj na mikrofonie w nowości Say Something. Mega nuta, która czeka na debiut, może jutro, rmfmax.pl. Teraz pytanie, kto w wakacje widział gdzieś na żywo Oskarka? Jakiego Oskarka? No Cymsa, był także na naszych imprezach Latormaxa i otwiera dzisiaj pierwszą piątkę. Oskar Cyms, bez końca.

Wiadomo, że takie soczyste bity są także w grze. To coś ze ścieżki dźwiękowej Grand Theft Auto, część szósta. Rhino, naprawdę bardzo soczyście. Travis Scott udowodnił, że wie, co robi. No i teraz czeka na swój debiut w zestawieniu w Polsce, a ma tutaj wielu fanów na pewno. No to wskakujemy, głosujemy. rmfmax.pl. Otwieramy pierwszą trójkę. Alex Warren też ma tutaj wielu fanów. Dzisiaj na trzecim. Passenger. Numer 3.

akurat nie gra w klubie, to najczęściej jest już na siłowni o 6 rano. Joel Corey, jego nowość Don't Go Breaking My Heart. Do tego skacze, do tego pakuje. No to skoro jest na siłce już od 6, to chyba jeszcze trochę i będzie się kładł spać. Joel Corey czeka na wasze głosy. rmfmax.pl. My na pewno za wcześnie się dzisiaj nie położymy, bo będzie dużo dobrego bitu. Na trzecim w zestawieniu listy Hot Bands w środę Alex Warren, Passenger. Na drugim Robin Schulz, Watermat odświeżają klubowy klasyk Take It Slow. A na miejsce pierwsze wraca nasza polska ekipa. Gibbs, Ego i For Money. Ponownie najwięcej waszych głosów na hop i jedynka. Ostatni dzień lata. Max. One. Numer jeden.

0: Gibbs i Go Foreman i wracają na szczyt listy Hot Bands. Brawa dla was i brawa dla fanów. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę dobre Italo Disco. Wróci także Zalia i będą też fajne nowości. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: Dawid Miązek i zapraszam na Tour de Club w RMF Max. Zaczynamy sobie przegląd weekendowych klubowych wydarzeń od Zielonej Góry, od klubu X-Demon, który w piątek zaprasza na The Ritual Friday, taka luźna inauguracja weekendu. Natomiast w sobotę dla pań szukających i nie szukających drugiej połówki Baby, Where the Hell is My Husband? Impreza pod takim hasłem. Darmowy wstęp dla pań do północy i będą też niespodzianki dla płci pięknej, ale płeć mniej piękna też mile widziana. Przenosimy się do Białego Stoku, do klubu Rokoko, a tam gorąca inauguracja jesiennego sezonu imprezowego. Skolim, król polskiego latino, wystąpi w Rokoko, w nowej lokalizacji, bo klub się przenosi na ulicę Piękną i pewnie będzie pięknie. I jeszcze klub Maska z Kielc, tutaj w piątek 2000 Friday, przenosimy się dwie dekady wstecz, a w sobotę Burning City i gość specjalny Mordziński.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Urodziny RMF Max, więc leci kasa. Mateusz odebrał telefon i zgarnął 2000 zł.
9: O kurczę, to bardzo fajna wiadomość. Matko Boska, nie wiem. Muszę chyba sobie to też przemyśleć.
8: Ponad 20 tysięcy złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327 za 3,69 lub wejdź na rmfmax.pl.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
14: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
15: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
14: Kochani, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
15: Ascorvita Max?
14: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
16: Zdrowit.
17: I po reklamie.

Nasz mózg potrafi rozpoznać znajomą piosenkę niemal natychmiast i myślę, że Zalię w tej piosence rozpoznalibyśmy chyba wszyscy po pierwszej nutce, to od razu. Przemek Grabowski, witajcie po 21. No teraz numer, którego może jeszcze nie rozpoznalibyśmy po pierwszej nutce, bo to bardzo świeży beat. Wraca Marshmello, tajemniczy DJ z białym wiadrem na głowie, coraz częściej z gwiazdami. No i tym razem nowy talent, nowy wokal. Gwiazda z Kanady, śpiewa tu Cameron Whitcomb. Jest energia w numerze Hello.

Jeżeli słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit, lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: I od dawna to wiem.
1: Nareszcie męskie granie orkiestra Jesień, oficjalnie nareszcie. Cieszą się jesieniarze, jesieniary. Ale to jest chyba tak, że ta jesień, taka wiecie, we wrześniu i w październiku, to jest inna jesień niż ta w połowie listopada, kiedy jest trochę bardziej ponuro. A za chwilę numer, który nadaje się na każdą porę dnia, rano, po południu i na wieczór. Post Malone i Swae Lee, nasza kolejna nowość, Sunflower.
2: Reklama. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowi. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
5: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: Ci panowie z Media Expert.
5: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid.
2: I po reklamie.

Błyskę to Dawid Podsiadło w RMF Max. Teraz historia pewnego klubowego bitu. Insomnia. To tak naprawdę numer, który powstał rzeczywiście z problemów ze snem, bo Maxi Jazz, wokalista tego zespołu, napisał tekst, inspirując się właśnie bezsennością. Stąd słynne I Can't Get No Sleep. Kawałek stał się jednym z największych klubowych hymnów lat 90. i wrócił do nas ostatnio przecież w nowej wersji, w której śpiewa Bibi Rexa i Faithless, New Religion. No na pewno za szybko to dzisiaj nie zaśniemy.

Self-aware wersja Tempo City wieczorowo, tak jeszcze przed snem w RMF Max. A czy macie czasami bardzo realistyczne sny? 85% ludzi doświadczyło tak realistycznego snu, że zaraz po przebudzeniu nie byli w stanie odróżnić, czy działo się to naprawdę. Ja też tak miałem ostatnio, słuchajcie, w szczególności w trakcie drzemek w ciągu dnia, jak się przydarzy. To czasami człowiek się budzi i nie wie, gdzie jest i jaki to dzień tygodnia i która pora roku. Ostatnio to po przebudzeniu miałem wrażenie, że jest czerwiec i wakacje dopiero przed nami, a później przyszło rozczarowanie niestety. Zanim pójdziecie spać, posłuchamy świetnych numerów. Jej głos też na kolorowe sny Rita Ora u nas, jej Anywhere.

0: Mata zaskoczył, udowodnił, że może być także królem disco i królem parkietu. Ring My Bell, disco klasyk, odświeża Aicz. Mata nawija, zrobił to doskonale i być może to będzie nasza, wiecie, tak już czwartkowo jedynka na liście Hot Bands przed startem weekendu. Sprawdzajcie nowości, głosujcie na swoich faworytów na rmfmax.pl. Nowe wydanie jutro od 20, a my słyszymy się już o godzinie 18 w czwartek. Przemek Grabowski, cześć! Max.
1: Reklama. Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
7: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
8: Ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: I po reklamie.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: Urodziny RMF Max, więc leci kasa. Mateusz odebrał telefon i zgarnął 2000 zł.
3: O kurczę, to bardzo fajna wiadomość. Matko Boska, nie wiem, muszę chyba sobie to też przemyśleć.
2: Ponad 20 tysięcy złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327 za 3,69 lub wejdź na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: I po reklamie.

0: Kasia.
1: Jestem Radek, a to moja ekipa.
2: Hey, this is Calvin Harris.
3: Cześć, tu Daria Zawiałow.
4: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Hity na maksa.
6: Hity na maksa.

0: ważniejsze niż spokój.
1: Nie chcę decydować o tym, co uważasz za słuszne, lecz dlaczego tylko ja mam uważać? Kłótnie zniszczyły wiele relacji na mej drodze, ale cóż, wiem co myślę, nie na wszystko.